Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Przegrała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec nie ma jak umany, kto nie wierzy, jego

0: 30-letni kolarz. Drugi z zawodników, 71-letni Kazimierz Niewiarowski, zaginął. Trwają jego poszukiwania. Mężczyzna ostatni raz widziany był na 19 kilometrze. Organizatorzy nie wykluczają, że zjechał z trasy. Trwa przeczesywanie terenu. Nocny pożar na Starówce w Grudziądzu. Ogień pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Do szpitala trafiły 3 osoby.
1: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. 3 osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziąckiego szpitala. Sama akcja trwała niespełna 2 godziny, a dokładne przyczyny pożaru wkrótce wyjaśnią grudziąccy policjanci.
0: O czym informował Łukasz Piekarski. Ekstremalne upały i ekstremalna susza w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w 5 województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Według informacji Lasów Państwowych niemal wszystkie pożary powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenia.
2: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
0: Mówi Adam Wasiak z Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały zwiększono liczbę patroli.
2: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
0: Leśnicy przypominają, żeby w lesie pod żadnym pozorem nie rozpalać ognia. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Rozpoczęły się wakacyjne kontrole.
3: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
0: Mówi nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu. A jak wyglądają kontrole w lodziarniach i małej gastronomii?
3: Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
0: Osoba, która nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0 i jako pierwsza zameldowała się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięska bramka padła w 92 minucie. Kanadyjczycy czekają teraz na rozstrzygnięcie wtorkowego meczu Holandia-Maroko. Z jego triumfatorem zmierzą się w sobotę w 1/8 finału. A dziś kolejne spotkania 1/16 finału. O 19 Japonia zagra z Brazylią, a o 22:30 Niemcy z Paragwajem.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A ja dzisiaj na biało, bo zaczyna się też Wimbledon. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do godziny 9:04 po godzinie 6:00. Za chwilę Irene Cara, będzie też kartka z kalendarza.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Dzisiaj Pan Jezus wskazuje na konkretną osobę, na której mamy budować Kościół, na której mamy budować naszą relację z Bogiem, naszą wiarę. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. To jest dla nas bardzo konkretny drogowskaz. Jeśli chcemy być w Kościele, jeśli chcemy zrozumieć prawdziwy sens tej wspólnoty, to nasza wiara wynika z wiary Piotra. I w tej wierze razem z Piotrem zmierza do Pana. Zadajmy sobie pytanie, jak często zajrzałem w tym ostatnim roku do nauczania aktualnego Piotra. Jak często byłem ciekaw tego, co ten najwyższy kierownik duchowy ma mi dzisiaj do powiedzenia. Jaka jest moja wiara? Czy budowana jest na Piotrze?
2: Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
10: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
2: Reklama.

DISCO, czyli Disco na antenie Radia Plus. To oczywiście Ottawa. Jest dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Beata, Benedykta, Dalebor, Emma, Ema, Kasia, Kasiusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także w Polsce obchodzimy Dzień Ratownika Wodnego. Jak jest taki upał, to każdy by najchętniej po samą szyję do wody wskoczył. Nie każdy umie pływać, więc po pierwsze rada się nauczyć, a po drugie, jeśli nie umiemy pływać, no to nie wrzucać się na głęboką wodę, ochlapać gdzieś tam nad brzegiem. Woda to prawdziwy żywioł i nie ma z nią żartów. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza, że pogoda letnia bardzo, bardzo sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Natomiast my dzisiaj będziemy Was przekonywać do tego, żeby w ogóle się ruszać. Nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień. Wspaniała nasza akcja rusza nowa, o której opowiem nieco więcej na antenie Radia Plus jeszcze dziś o poranku. 27,5 minuty po godzinie 6. Za chwilę najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, bo są miejsca, gdzie jest bardzo gorąco, ale są miejsca, gdzie pojawią się dzisiaj gwałtowne zjawiska spowodowane nadejściem frontu, czyli może popadać mocno. Wiatr może miejscami wiać nawet do 100 km na godzinę, więc posłuchajcie uważnie, jaka pogoda szykuje się dla każdego regionu. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Ponad 3000 osób jest rannych, informują władze i podkreślają, że akcja ratownicza wciąż trwa. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem. Według ONZ-u liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Do podwójnego trzęsienia ziemi doszło w nocy ze środy na czwartek. Największe zniszczenia są w Caracas i stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Uwaga pasażerowie, w związku z upałami spore utrudnienia na kolei. PKP Intercity odwołały 21 zaplanowanych na dziś pociągów. To m.in. na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź czy Poznań-Zakopane. Zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Ten mecz polskich siatkarzy przejdzie do historii. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Argentyną w swoim ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na uwagę zasługuje wynik pierwszego seta. Argentyńczycy wygrali go 50-48, a to najdłuższy set, jaki rozegrano w historii. Polacy turniej w Gliwicach zakończyli z kompletem zwycięstw.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Maszyny do szycia poszły w ruch. Za nami wielki piknik charytatywny Uszy i Jasia, bitwy wspierają Złocień. Na Krakowian czekało 40 stanowisk, pomoc instruktorów i setki kolorowych materiałów. Wszystko w szczytnym celu. Uszyte poszewki trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali.
3: Skupiony pan widzę na poszewce, która to już?
4: Pierwsza, dlatego może najbardziej skupiony, bo chcę, żeby dobrze wyszła. Chcę się, żeby zrobić to jak najlepiej, w końcu to dla osób, które będą tego potrzebowały najbardziej, czyli dla naszych kochanych dzieci, prawda?
3: Nadzoruje pani męża.
5: Nie, kibicuję mu. Będziemy się licytować, kto więcej uszyje.
2: W sumie na Złocieniu powstało ponad 400 poszewek. Wkrótce trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali imienia Świętego Ludwika i Stefana Żeromskiego. Ruszył wakacyjny rozkład jazdy. Komunikacja autobusowa w Krakowie od soboty kursuje według wakacyjnego schematu. Od dziś zmieni się też rozkład linii tramwajowych. I tak linie numer 1, 3, 8 i 9 będą kursowały rzadziej. Linie 2, 4, 6, 19, 24 i 44 będą zawieszone. Więcej na stronie Zarządu Transportu Publicznego.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
2: Pogoda z Krakowie znów nas nie rozpieszcza. Za oknami już 21 stopni, a na tym nie koniec. Dziś nawet do 37. Pamiętajmy o nawodnieniu i w razie możliwości unikanie słońca.
6: Właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku. 27 minut brakuje do godziny 7. Za chwilę w Radiu Plus Bananarama i Vines, a teraz Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Radio Plus. I proszę, jak miło można rozpocząć nowy dzień, a ba, nawet tydzień.

0: Nasze polskie najlepsze są, każdy o tym wie, ba, nawet cały świat prawie, że, no ale Unia to już na pewno. Polska ma powód do dumy, nasz kraj był w zeszłym roku drugim co do wielkości producentem truskawek w Unii Europejskiej, a 10 na świecie, wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, jeśli chodzi o Europę. No i wszyscy już chyba wiedzą, że truskawki polskie najlepsze, z bitą śmietaną albo z cukrem, jak to lubi, chociaż są tacy, którzy po prostu sauté, bez niczego, tylko wodą oblane, umyte i prosto z krzaczka też czasem się zdarza, że lubimy po nie sięgnąć. A jest taki turniej tenisowy, który słynie z truskawek, odmiana El Santa się nazywa i można właśnie tymi truskawkami się podczas tego turnieju rozkoszować, oprócz oczywiście gry swoich ulubionych tenisistów. Zawsze się zastanawiam, bo przecież Wimbledon to wszyscy na biało i te truskawki. Ostatnio założyłam w piątek białą koszulę i co? Zachciało mi się chłodnika. I jak to się skończyło? Lepiej nie pytajcie. Jeśli chodzi o turniej na Wimbledonie, to on się dopiero zaczyna. Mamy w związku z tym wspaniałą nie lada gratkę, mam nadzieję, dla wszystkich fanów, nie tylko tenisa, bo będzie można wygrać i rakietę tenisową, i przyjazd do Warszawy, i trening, który poprowadzę osobiście. Mam taką przyjemność i bardzo się na to spotkanie cieszę. No ale przede wszystkim zachęcać was będziemy do tego, żeby się ruszać. Napiszcie nam o tym, jak się ruszacie. Ba, zróbcie zdjęcie ze swoją ulubioną aktywnością fizyczną i wyślijcie zgłoszenie do nas na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Warto działać, warto się ruszać, warto nam o tym opowiedzieć na antenie Radia Plus i wysłać zdjęcie. Za 17 minut 7, za chwilę Opus, Life is Life, będzie też Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Every Time We Touch to McGreely na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 7. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski jak zwykle wszystko nam opowie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dokładnie 70 lat temu, 29 czerwca 1956 roku w Poznaniu władze komunistyczne użyły wojska do stłumienia robotniczych protestów. W konsekwencji zginęło 79 osób, rannych zostało ponad 600. Tego dnia w roku 1886 w Luksemburgu urodził się Robert Schuman, francuski polityk, premier Francji, uważany za jednego ze założycieli Unii Europejskiej. Piotr i Paweł są wymieniani jednym tchem, dlatego trudno się dziwić, że i w kalendarzu występują razem. Ten pierwszy przed spotkaniem z mistrzem nazywał się Szymon i mieszkał w Kafarnaum. Zresztą potem prawdopodobnie u niego mieszkał Jezus, gdy opuścił Nazaret. Biblia wspomina o Piotrze 150 razy i to także świadczy o jego wyjątkowej pozycji w kościele. To on w końcu został pierwszym papieżem, bo trafił z Palestyny do Rzymu i za Nerona został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Nad jego grobem zaś stoi Bazylika Watykańska. Rzym także był miejscem śmierci świętego Pawła, który jeszcze jako Szaweł prześladował chrześcijan. Potem jednak z taką samą gorliwością nawracał mieszkańców Bliskiego Wschodu i Europy, pisał listy i jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich. Kościół już od końca III wieku czci obu apostołów wspólnie, widząc w nich znak jedności mimo różnorodności. Święty Piotr ze znakiem kluczy przypomina o władzy i odpowiedzialności pasterza. Święty Paweł przedstawiany jest z mieczem, wskazuje na charyzmat, Słowo Boże i odwagę głoszenia prawdy.

0: Pierwsza na Runway w Radiu Plus za 2 minuty będzie 7, poniedziałek, mamy 29 dzień czerwca i to się nie zmienia, ale zmieni się, właśnie, świat się zmienia. Co się dzieje wokół nas, sprawdzimy już teraz w wiadomościach na antenie Radia Plus i prognozie pogody.
1: Reklama.
2: A pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.

0: zaginionego. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Ciało kobiety w hełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie strój kąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
0: A wczoraj padł historyczny rekord. W Lubuskiem było 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś znów w wielu regionach rtęć na termometrach będzie zbliżać się do tych wartości. Są też alerty przed burzami. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Prezydent Rosji podkreślał wczoraj, że Moskwa będzie kontynuować realizację swojego celu. Jest nim całkowite zajęcie czterech regionów Ukrainy. Właśnie tam w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów. Ukraińskie władze mówią o co najmniej 7 ofiarach. 4 z nich zginęły w obwodzie zaporowskim.
2: Nastąpił wybuch,
0: wszystko się posypało, wszystko spowiła mgła i wszyscy wpadli w panikę. Zaczęliśmy otwierać drzwi i okna, bo nie dało się niczego znaleźć. Światła migotały, żerandole spadały, pękały żarówki. Na szczęście udało się nam przeżyć. Nic poważnego nikomu się nie stało. Mówi mieszkanka jednego z uszkodzonych domów. Wojsko ostrzega o poranku przed kolejnym możliwym atakiem dronów. Policjanci ruszyli z akcją Bezpieczne Wakacje. W całym kraju przeprowadzają kontrole na najpopularniejszych trasach. Jedźmy spokojnie, apeluje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
3: Trasy, nawet te szybkiego ruchu, potrafią bardzo szybko się zakorkować. I kierowcy, kiedy tracą ten czas na korkach, potem wjeżdżając na trasy lokalne, z jakiegoś powodu mają wewnętrzną potrzebę, aby ten stracony czas nadrobić. Lokalne drogi, te wąskie, z drzewami w skrajni, to naprawdę nie jest miejsce do tego, aby próbować testować swoje umiejętności rajdowe za kierownicą.
0: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach zginęło prawie 350 osób.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
5: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
6: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
5: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
7: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
5: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
0: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia.
8: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Już 22 stopnie w Krakowie, za oknami słonecznie, dziś nawet do 37, lepiej poszukać cienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii i otwarcie nowego tygodnia. Radio Plus. Roxette już teraz, It Must Have Been Love, a za chwilę Abba, Waterloo.

0: A Bywaterloo na antenie Radia Plus 12 minut po godzinie 7, poniedziałek, 29 dzień czerwca. Upał taki, że i krokodyl musi wyjść na chwilę się gdzieś schłodzić. Pomyślała pewna mieszkanka Katowic, kiedy wybrała się z psem na spacer, bo zauważyła w okolicach stawu Maroko bodajże, takie miejsce jest? Tak, staw Maroko. Tam zobaczyła groźnego drapieżnika, te zęby miał i w ogóle się nawet ruszał, więc natychmiast zadzwoniła po straż miejską. Pies jakoś nie był zainteresowany, to dziwne. W każdym razie pani ostrzegła, straż przyjechała, sprawdziła, okazało się to gumowa zabawka. Chyba jakaś taka realistyczna dosyć była. No i to nie sztuczna inteligencja wymyśliła, tylko człowiek zrobił takiego krokodyla, co wystraszył inną panią. No, tak to czasem bywa, ale lepiej być ostrożnym, jak coś zauważymy, a niech straż przyjedzie i niech sprawdzi. My to lepiej nie podchodźmy, bo a nóż byłby prawdziwy. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. 13 minut po godzinie 7 pojawi się m.in. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Będzie też Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. Co chciałem powiedzieć? Żeby się nawadniać. O, tak chciałem powiedzieć, bo jak człowiek odwodniony, to różne rzeczy widzi. Może nie do końca prawdziwe.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
4: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie, wie.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.

O, chłodne usta to jest coś na wagę złota w te upały. Serce lubi uniesienia nie tylko miłosne, ale również i ruch. I o tym w tym tygodniu wam przypominamy. Do zdobycia wspaniałe nagrody. Dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Napiszcie nam, jak się ruszacie, a właściwie wyślijcie nam zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności fizycznych. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Widzę już troszkę zdjęć. Proszę o kolejne, bo po godzinie 8 taki zestaw do badmintona do zdobycia, a nagroda główna to 1000 zł na wydatki kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszamy na lekcje tenisa i rakieta tenisowa też dla was w wielkim finale. Warto powalczyć o takie nagrody, warto się ruszać i nam o tym nam to udowodnić za pomocą zdjęcia. Czekamy na wasze zgłoszenia już teraz. Warto takie zgłoszenie wysłać. Na pewno macie jakieś zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności, czy to rolki, czy to spacery, czy to rowery i tak dalej, może kajaki, może jakieś inne, zupełnie inne pomysły też. 24 minuty po godzinie 7, teraz Tina Turner, Foreign Affair na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Przed godziną 5:00 pociąg relacji Lichkow-Gdynia Główna potrącił człowieka. Wstrzymano ruch, a pociągi kierowane są linią 201 z pominięciem przystanków Bydgoszcz-Leśna i Bydgoszcz-Bielawe. W Europie padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia, to w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. W Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. W Londynie rusza Wimbledon. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Jako pierwsza wystąpi Maja Chwalińska. O 12:00 finalistka Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie zagra z Tajką Mananchayą Savankią. O 14:00 planowany jest mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Trudny mecz także przed Magdą Linet, która zmierzy się z Mirrą Andrijewą. To spotkanie o 18:00, podobnie jak pojedynek Magdaleny Fręch z Anną Kalińską.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel. Zapraszam. Kardynał Grzegorz Ryś otrzyma dziś w Watykanie paliusz metropolitalny. Wręczy mu go ojciec święty Leon XIV. Wełniony pas zakładany na ornat, ozdobiony 6 krzyżami, symbolizuje władzę arcybiskupa, a przede wszystkim jego szczególną więź i jedność z papieżem.
3: Te 6 krzyży symbolizuje rany Pana Jezusa. Ma nie tyle oznaczać władzę, ile służbę i pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
2: Mówi ksiądz Ryszard Kilanowicz, członek archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii i duszpasterstwa liturgicznego. Paliusze otrzymają także dwaj inni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski i arcybiskup Andrzej Przybylski. Początek mszy świętej o 9:30. Jeszcze informacja dla kierowców. Od dziś utrudnienia w rejonie Ronda Matecznego. Ruszają prace związane z rozbudową ulicy Kamińskiego. Chodzi o 100-metrowy odcinek drogi za rondem w kierunku Wieliczki. Zamknięty będzie tam prawy pas ruchu. W razie potrzeby będzie funkcjonował jako buspas. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
2: Temperatura w Krakowie rośnie już 24 stopnie, a to dopiero początek. Dziś nawet do 37. Poszukajmy cienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie już na 8. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę u nas Elvis Presley i teraz Sandra Maria Magdalena. Przypominamy, poniedziałek mamy, to 29 dzień czerwca.

0: Elvis Presley, Always on My Mind na antenie Radia Plus za 19 minut, będzie godzina 8. W Europie padają rekordy temperatur, padły również i w Polsce. Nowy rekord wynosi 40,5 stopnia Celsjusza, to w Słubicach zanotowano taką temperaturę. No dobrze, no to trzeba się gdzieś schować, schronić. Pamiętajcie też o naszych mniejszych braciach, jak to się mówi, czyli wystawcie miskę z wodą tam, gdzie się tylko da, i dla mróweczki, i dla pszczółeczki, i dla ptaszka, i dla kotka, i dla pieska, i tak dalej, oni też tego potrzebują, więc warto o tym pamiętać, jeśli macie gdzieś tam przydomowy ogródek, czy coś w tym stylu, no to jak najbardziej. Przed blokiem mieszkalnym trudno, ale to też taka micha często się pojawia na trawie, gdzieś tam w zacienionym miejscu, i to jest świetny pomysł. A my, dorośli, no chowamy się w jakichś takich miejscach, gdzie rzeczywiście chłodek jakiś można poczuć, choć odrobinę tego chłodu, a może taki jakiś stary zamek. W Niemczech na niemieckim rynku nieruchomości pojawiła się taka niewiele jaka oferta. Otóż do kupienia jest niewielki zamek położony w hamburskiej dolinie rzeki Alster. Obiekt jest kopią innego, większego zamku, wykonaną 1:4, czyli nieduży ten zameczek. Powierzchnia użytkowa całkiem spora, ale taka do zamieszkania to tylko 70 metrów kwadratowych. No, taki trochę większy apartament. Jest sala rycerska. No właśnie, jest to miejsce, gdzie dosyć często kiedyś organizowano różne fajne imprezy, między innymi wesela i tak dalej, wydarzenia kulturalne. No i można kupić, jak ktoś ma dużo pieniędzy i chce mieszkać właśnie w takim miejscu. Ciekawa oferta. Europe za chwilę, Final Countdown, będzie też Edyta Geppert i Kocham Cię Życia. My wybieramy się w podróż, mniejszą lub większą, a przede wszystkim proszę Was o to, żebyście wysyłali zgłoszenia na nasz nowy konkurs, w którym mnóstwo wspaniałych nagród do wygrania, o tym jeszcze przypomnę za chwilę. Strona internetowa www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. No pokaż, no.
1: Reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

Kocham cię życie, kochamy życie, oczywiście, że tak. Kochamy się ruszać i właśnie o tym będziemy opowiadać przez najbliższy tydzień, bo mamy dla was wspaniałą nagrodę główną, ale także nagrody w ciągu tego tygodnia też fantastyczne. Chodzi nam o akcję Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Wyślijcie zdjęcie z waszej ulubionej aktywności sportowej do zdobycia kiki, nie kiki, co ja mówię, rakietki, paletki do badmintona. Nagroda główna to 1000 zł na kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszam na kort. Pokażę backhand, forehand, serwis, volej, do siatki, wszystko pokażę, co się tylko da. Taka wspaniała nagroda na was czeka w ciągu całego tygodnia w Radio Plus, nasza akcja. A pierwsze rakietki do badmintona powędrują do was już po godzinie 8, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione zdjęcie sportowe, wyślijcie koniecznie już teraz w naszym formularzu zgłoszeniowym. Zachęcam, zapraszam nie tylko do brania udziału w konkursie, ale oczywiście do aktywności. Oczywiście przy takich upałach jak teraz, no to muszą to być aktywności takie bardzo minimalistyczne, trochę wiatru we włosach i już jest dobrze. Za 5,5 minuty 8, za chwilę na antenie Radia Plus Cock Robin, When Your Heart Is Weak. No właśnie, dzisiaj o 11 gram. W takim upale nie będzie łatwo. Ale i tenisiści w Londynie nie mają łatwo. Dzisiaj polski dzień również na trawiastych kortach Wimbledonu, o czym będziemy mówić na antenie Radia Plus na pewno dzisiaj całkiem sporo, trzymając mocno kciuki za polskich reprezentantów. Cock Robin, When Your Heart Is Weak, już teraz.

When Your Heart Is Weak, Cock Robin w Radio Plus za 2 minuty 8. Czas na wiadomości, te najnowsze i prognozę pogody już teraz w Warszawie. 8 jeszcze nie ma, a na termometrach 28 stopni Celsjusza.

Strażacy walczą ze skutkami wichur. Trąba powietrzna powaliła drzewa w Lubuskiem. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej, jest komentarz szefa MON-u. Powiemy też o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ma przenieść się za ocean. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, nieprzejezdne drogi, to w Lubuskiem po wieczornych burzach. Zwłaszcza północno-wschodniej części województwa są bardzo duże szkody, między innymi w rejonie Skwierzyna, także w Strzelcach Krajeńskich. W Świniarach uszkodzone zostały trzy dachy, natomiast na drodze między Skwierzyną a Świniarami wichura powaliła drzewa.

0: W połowie czerwca Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pita Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.
1: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, zapewnieniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Nad tym pracujemy, żeby rząd zapewnił finansowanie baz amerykańskich.
0: Jako potencjalne lokalizacje bazy szef MON-u wskazał Poznań i Wrocław. Jeszcze tylko do jutra będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione. Można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
2: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
0: W obecnym kształcie program ma obowiązywać tylko do 30 czerwca.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Robert Lewandowski zagra za oceanem. To nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów, ale od oficjalnej informacji mają dzielić nas już tylko godzinę. Nowym klubem Polaka ma zostać Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
4: O przynosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie lewego Romano napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Media brytyjskie podają, że Lewandowski wkrótce przejdzie badania medyczne. Przegląd sportowy ustalił z kolei, że polski napastnik będzie zarabiał niecałe $20 milionów za sezon. Otrzyma również procent ze sprzedaży klubowych koszulek, a linia kosmetyków jego żony ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych.
0: Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS mógłby zadebiutować 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: Już 26 stopni w Krakowie, za oknami żar leje się z nieba, dziś nawet do 37 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8 w poniedziałek 29 czerwca. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilą nas Cher Believe, teraz Dave Stewart i Gandalfer. Lily was here.

0: Sherry Believe, 13 minut po godzinie 8, poranny program Radio Plus, to rano wstaje. Pokaż, jak się ruszasz. Kamil nam pokazał zdjęcie. Dzień dobry, Kamilu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A co to za maleństwo na rękach?
1: A, to jest mój synek, Krzysiu.
0: Jedyna pociecha jak na razie?
1: Nie, nie, jeszcze mam starszą córeczkę.
0: Aha, i też zabierasz ją na wędrówki?
1: Tak, tak, tak. Nawet teraz w ten weekend wziąłem ją pod namiot w góry.
0: O, pierwszy, super!
1: Pierwsza taka wyprawa.
0: Jak się podobało?
1: No, powiem szczerze, że bardzo. Spodziewałem się, że będzie gdzieś chciała uciekać do mamy, a tutaj wkręciła się na całego w taką zabawę.
0: A te grzybki w ręku, jeden grzybek, to rozumiem, że nie z tej wycieczki akurat.
1: Nie, to z kolejnej wycieczki, ale to właśnie z młodszym synkiem. Tutaj wybraliśmy się
0: na spacer.
1: Na spacer. Tak. Może to nie był jakiś bardzo wymagający trekking, ale poszliśmy trochę tutaj w Beskidy.
0: No właśnie, napisałeś, że...
1: A przy szlaku właśnie rosły te grzyby, które załączyłem, więc jak już były, to oczywiście pozbieraliśmy.
0: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No to co, stawiamy na trekking głównie, tak? Jeśli chodzi o twoją aktywność fizyczną.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. To jest coś, co sprawia mi największą przyjemność, szczególnie jeśli chodzi o jakieś wschody słońca, to... Bardzo wszystkim gorąco polecam. Co prawda teraz w lecie trochę trzeba wcześniej wstać, żeby taki wschód zaliczyć.
0: Tak, chyba przed czwartą nawet.
1: Ale wszelkie tutaj niedogodności, widoki rekompensuję, gwarantuję.
0: No dobrze, dla ciebie na razie mamy rakietki do badmintona. Będzie okazja pewnie podbijać nieraz z pociechami, poruszać się troszeczkę na jakiejś fajnej łączce. No i oczywiście przypominam, w wielkim finale wycieczka do Warszawy, trening tenisowy, rakieta tenisowa do zdobycia i mnóstwo, mnóstwo innych atrakcji. Dziękuję za to spotkanie, gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
0: Udanego dnia życzę, a was, drodzy słuchacze, zachęcam zajrzeć się na stronę naszą www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. Kwadrans po ósmej w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
2: Reklama.

26 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. O, to jest niezła aktywność sportowa. Skok przez płotki. Do tego zdarzenia doszło w Kanadzie. Otóż pewien miś, niedźwiedź, Baribal postanowił zajrzeć do jednego z ogródków. Przeskoczył przez płot. Chyba miał zamiar poskakać trochę na trampolinie, ale wtem raptem nagle przegonił go kot. Podczas gdy wszyscy domownicy zamknęli się w domu, kot wkroczył na podwórko i powiedział: co mi tu będzie, jakie wielkie biegało. Miś spanikowany przez płot musiał przeskoczyć i uciekł z tego podwórka w popłochu. Zdjęcie trafiło do sieci. No i kot stał się bohaterem nie tylko domu, ale całej Kanady. Za chwilę na antenie Radia Plus Bengals Manic Monday już teraz. Poniedziałek mamy, ale czy to jest zły poniedziałek? Absolutnie nie. Nowe otwarcie, nowy tydzień, a za chwilę będzie i nowy miesiąc. 27 minut po 8 w Radiu Plus.

0: Plus Kraków. Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek incydent z kolumną rządową. Wczoraj w Poznaniu niewiele zabrakło, by motocyklista zderzył się z samochodem, w którym jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednoślad przewrócił się na asfalt, na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna z dróg startowych już naprawiona, to na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej wykryto tam spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu. Przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Uderzenie służb w gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Skarb państwa miał stracić ponad 5 milionów złotych. W sumie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 9 osób. Usłyszeli już zarzuty, 5 osób zostało aresztowanych. Wydarzenia m.in. w Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. To z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Planetoid. Został ustanowiony przez ONZ, by popularyzować wiedzę na ich temat. Z tej okazji w wielu polskich miastach są organizowane spotkania astronomiczne.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Pogodowy paraliż na kolei, problemy dla pasażerów również w Małopolsce. PKP Intercity poinformowało o konieczności odwołania szeregu połączeń dalekobieżnych zaplanowanych na 29 i 30 czerwca. Wszystko przez falę upałów, łącznie mowa o 27 pociągach. W Małopolsce pociągach relacji Kraków Główny Jelenia Góra, Kraków Płaszów Główny czy Poznań Główny Zakopane. Koszykówka, basen i zajęcia poprawiające sprawność ruchową to wakacyjna propozycja dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 10 do 14 lat. Bezpłatne zajęcia organizuje Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Trwa nabór uczestników.
2: Akceptujemy dzieci z każdą niepełnosprawnością. Naszym celem jest pomóc tym dzieciom przełamywać bariery. Zajęcia w ramach projektu przynoszą dzieciom przede wszystkim poprawę ich sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej. Regularna aktywność też wspiera również zdrowie psychiczne.
1: Mówi Mateusz Kękuś, trener stowarzyszenia. Zajęcia będą odbywały się w lipcu 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie w Krakowskim Parku Wodnym. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: 27 stopni w Krakowie, temperatura rośnie. Dziś znów upalnie nawet 37 stopni. Pamiętajmy o nakryciu głowy i nawodnieniu.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, za 27 minut, godzina 9, za chwilę w Radiu Plus. O nie, nie, znowu o pogodzie. No dobrze, Anna Jurksztowicz. A teraz Animals i House of the Rising Sun.

0: na już to wieczny stan pogody na antenie Radia Plus. Za 18 minut godzina 9 cały czas obserwujemy stan pogody i przewidywania synoptyków na dzisiejszy dzień. Gdzieniegdzie nawałnice, gdzieniegdzie dużo, dużo słońca, nadal żar się z nieba leje. To na chwilę wybieramy się do Paryża. Otóż wyobraźcie sobie, każdego roku około 20 turystów trafia do paryskich szpitali z powodu szoku i rozżalenia po zobaczeniu Paryża w rzeczywistości. To tak zwany syndrom paryski. Przytrafia się on głównie Japończykom, bo karmieni są tymi romantycznymi wizjami, że to miasto miłości i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają na miejsce i no, aż do szpitala muszą trafić. Z szoku nie mogą wyjść. No, w sumie miasto jak miasto, no. Ale szok kulturowy podobno Japończyków bardzo mocno w Paryżu chwyta. Za chwilę na naszej antenie Laid Back, Sunshine Reggae. No, zdecydowanie wybieramy takie rejony, gdzie mniej betonu, więcej troszeczkę słońca, może nawet i piasku rozgrzanego, jakaś palma albo cokolwiek, co rzuca się cień. A potem Smokey, Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus w poniedziałkowy poranek.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
3: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
5: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.

To Smoki na antenie Radia Plus, Living Next Door to Alice. Za nami za chwilę Fleetwood Mac i Little Lies. Nie kłamiemy, nawet białe kłamstewka, to lepiej sobie zostawić i mówić szczerze prawdę. Mówimy wam szczerze prawdę taką, że dzisiaj będzie znowu upalny dzień, ale potem już na horyzoncie widać chłodniejsze. Nawet noce widziałem 13 stopni pod koniec tygodnia w nocy. To już jest czym oddychać, prawda? Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście punktualnie o godzinie 9. Agnieszka Morawska was przywita i po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy o naszej fajnej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy i więcej na temat tej naszej akcji. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Drugie podejście prokuratury. Śledczy chcą przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. Pożar hali magazynowej koło Stalowej Woli. Trwa ustalanie przyczyn. Upały przyciągnęły turystów nad morze. Coraz mniej miejsc w hotelach. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczy, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w Szpitalu Południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również na razie się nie udało.
1: Sprzed prokuratury Michał Rawa, dziękujemy. Ogień został już ugaszony. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali magazynowej w zakładzie drzewnym. To w okolicach Stalowej Woli na Podkarpaciu. Ogień pojawił się tam późnym wieczorem.
3: Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki.

0: noc. Zwykle o tej porze jestem na imprezie, a nie stoję w kolejce po paliwo. Kolejka jest szalona, ale powoli się porusza. Byłam w mieście na Rosniewcie. Tam ludzie stali w kolejce 4 godziny, a benzyna nie docierała. Co się dzieje na tym świecie i co nas czeka? Analitycy szacują, że produkcja benzyny w Rosji pokrywa teraz tylko 80% zapotrzebowania.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Upały i słońce przyciągało ją ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego. Na to przekłada się na rosnące obłożenie w hotelach.
2: Obłożenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że no praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
0: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 3 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Chiquitita w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni poniedziałek czerwca, pierwszy dzień wakacji, prawdopodobnie przedostatni upalny dzień. W środę będzie już tylko 30 stopni, jakoś wytrzymamy. Najlepiej tam, gdzie jest klimatyzacja, a o klimat zadbamy my z przebojami z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 21 minut po 9. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Reklama.

Julia i Chris Ria w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A poniedziałek, 29 czerwca, to bardzo ważna data dla wszystkich fanów tenisa, bo to dzisiaj startuje oficjalnie Wimbledon, czyli ten najstarszy turniej tenisowy na świecie i jeden z najbardziej prestiżowych. 139. edycja i tytułu będzie broniła Iga Świątek, ale oprócz Igi Świątek już dzisiaj na kortach, trawiastych kortach Wimbledonu zaprezentuje się m.in. Maja Chwalińska, z którą wiążemy spore nadzieje po tym, co wydarzyło się we Francji, Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Hubert Hurkacz. A w związku z tym, że rusza Wimbledon, my także ruszamy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz. I tu chodzi o to, żebyście nam pokazali, opowiedzieli nam też o swoim ulubionym sporcie, takim, który sprawia wam największą przyjemność. Ta aktywność fizyczna, na którą zawsze jesteście gotowi, nie musi to być tenis, chociaż do zdobycia nagroda główna to mecz albo nauka tenisa z naszą rakietą tenisową Radia Plus numer 1 Kasią Kozimor, która w tych turniejach takich bierze udział, wygrywa, no i jest naszą taką nadzieją tenisową, jest świetną nauczycielką też, więc jeżeli ktoś z was dopiero zastanawia się, czy chciałby grać, to Kasia pomoże. I do tego jeszcze, oprócz tego, że lekcja z Kasią Kozimor, to jeszcze jest rakieta tenisowa, no i 1000 zł na kieszonkowego, tak żeby móc poruszać się lub do Warszawy przyjechać, jeśli jesteście spoza miasta. Ale też każdego dnia, dzisiaj już zestaw do badmintona trafił do słuchaczy, jutro kolejne. radioplus.pl, pokaż jak się ruszasz, tam znajdziecie szczegóły. Madonna, Laika Prye, teraz w Radio Plus.

0: In Excess w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Scott McKenzie w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: A pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Osiedle Dobre Strony.pl.
9: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
10: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
9: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
11: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
15: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Reklama.

0: a liczę na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Gorąco.

0: Plus Kraków.
1: Ciężarówka uderzyła w drogowców, którzy kosili trawę. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Dziś kolejny upalny dzień, na termometrach nawet 40 kresek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Do tragedii doszło na trasie S11 między węzłami Napachanie i Rokietnica w kierunku Piły.
2: Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa. Na miejscu trwały prace związane z koszeniem trawy.
1: Mówi nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.
2: W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci pracują na miejscu i dokładnie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Utrudnienia na ekspresówce mogą potrwać nawet do 13:00. Tworzą się ogromne korki. A śmiertelny wypadek też na A4 w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Zderzyły się 4 ciężarówki. Zginął jeden z kierowców. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy drugi raz próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nadal nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się. Dzień dobry. Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
4: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
3: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
1: Przypomnijmy, w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Część miała doprowadzić do śmierci pacjentów. Doktor obarczył o to byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa.

0: Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy też przebywania na słońcu do godziny 16.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze dwa tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze dwa tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
0: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak pojawiły się też rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bad Boys Blue w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pociąg chodzi, to gdziekolwiek, byle z klimatyzacją. A to się okazuje trudne, jak się wczoraj właśnie okazało. Na zegarze 17 minut po 10, 29 dzień czerwca w kalendarzu. Kolejny upalny dzień przed nami. No i pytanie, co zjeść? Co jeść, co gotować w taką pogodę? To jest jedno z najczęściej zadawanych mi ostatnio pytań, także przez Was, więc ja dzisiaj też Was zapytam, bo u mnie chłodnik na śniadanie, obiad i kolację, a jak to wygląda u Was i jakie chłodniki? Czy tylko ten buraczany, czy są jeszcze jakieś u Was inne? 691 141 141, SMS-owy numer dla Was. Czekam na pomysły na to, co można jeść, gdy jest taki upał właśnie, gdy czasami nawet jeść się nie chce. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus, idealny i na plażę, i na trawkę można sobie spokojnie rozłożyć i być może spałaszować coś, co przygotowaliście i nie gotowaliście tego, żeby uniknąć tego ocieplenia. 691 141 141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Bonnie M i Rasputin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i oczywiście utwór kojarzący się z występem w Sopocie w 1979 roku. I jeśli o Sopot chodzi, to w tym samym miejscu już niebawem wystąpią Albano i Ricky Epoveri, czyli festiwal I Love Italia. I jeśli o bilety chodzi na ten festiwal, to trzeba się uśmiechnąć do Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego w przebojowej poczcie dzisiaj po 12. Ale na razie Albano i Romina Power, Cisara.

0: Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 11, czyli coraz bliżej do tego pierwszego meczu Polaków na Wimbledonie. Dzisiaj rozpoczyna się ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Maja Chwalińska, początek meczu jej o 12, także o 12 Hubert Hurkacz, a Magdalinet o 14, natomiast Magdalena Fręch o godzinie 15.30, ale już dzisiaj też można na przykład do nas się zgłosić, jeżeli macie ochotę nie tylko kibicować sportowcom naszym na Wimbledonie, ale przede wszystkim sami potrenować, bo nagroda główna w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz to mecz albo lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1, do tego jeszcze rakieta tenisowa i 1000 zł kieszonkowego na podróż do Warszawy, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, czyli można będzie w kometkę także pograć, więc czekamy na to, jaki jest wasz ulubiony sport, dlaczego to jest wasz ulubiony sport. Załączcie do tego zdjęcie i czekajcie na telefon, a formularz zgłoszeniowy na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Zapraszam serdecznie do Radia Plus. Mówił Krzesimir Dębski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Midior w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty pozostałe do 11:00, a pytam dziś o to, co jeść w takie upały. I Wanda napisała, że wczoraj rano, wieczór i w południe jadła lody plus dużo wody. No i tutaj no, czasami się nie da inaczej. Można jeszcze dorzucić zimnego arbuza z lodówki albo chłodniki. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Służby odnalazły ciało 71-latka. Dwóch kolarzy zmarło podczas wyścigu. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Zaatakował personel i pacjentów. Dziś kolejny upalny dzień. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań kolarza w podwarszawskich Markach. Służby odnalazły ciało 71-latka. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, kiedy zaginął na trasie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon. W akcji brali udział m.in. żołnierze. Wcześniej odnaleziono też ciało 30-latka, który zginął na tej trasie. Służby ustalają teraz przyczynę śmierci. Jest 3-miesięczny areszt dla napastnika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ten 19-latek, przypomnijmy, zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i pacjentów. Ranił 4 osoby. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
1: Według wstępnych ustaleń 19-latek był pod wpływem narkotyków. Mają to potwierdzić badania krwi. Autostrada A4 nadal jest zablokowana. To po zderzeniu 4 ciężarówek w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba.
3: Ruch pojazdów odbywa się objazdem drogą zbiorczą, z której kierowcy mają możliwość ponownie zjechać na autostradę A4, jak i autostradę A1.
1: Mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji i apeluje o wybieranie alternatywnych dróg i stosowanie się do poleceń służb. 35 metropolitów otrzymało paliusze od papieża. Wśród nich są kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa i arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic. Paliusze to symbole jedności z biskupem Rzymu. Zostały wręczone podczas mszy świętej w Watykanie, uroczystość świętych Piotra i Pawła. Te pasy z białej wełny ozdobione krzyżami wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, mówił Leon XIV.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
4: No bo my lubimy wodę.
5: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
6: Chłopaki się cieszą.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli o randkę chodzi, to nie trzeba nigdzie się wybierać, bo i tak wszystko się lepi do nas. No, taka pogoda. Ale właśnie, co w taką pogodę jeść? O to dzisiaj pytam. Pojawiają się tradycyjne letnie obiady. Ziemniaki, młode ziemniaki, do tego jajko sadzone i zimne zsiadłe mleko. Jednak pogotować już trochę trzeba. Przydałaby się jeszcze do tego na przykład fasolka szparagowa. Pytam Was o to, co gotować lub najlepiej nie gotować, ale co jeść, żeby było i sycące, i orzeźwiające. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kraków żyje szybko, a Ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na Ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Reklama.

0: Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12, a ja pytam o to, co jeść w taki upał jak dzisiaj albo wczoraj i piszecie, i Sylwia między innymi napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, napisałaś o tym, że chłodnik z cukinii i ogórków pycha. Opowiadaj.
1: Bardzo dobrze.
0: Opowiadaj. Surowa cukinia, czy trzeba z nią coś
1: oczywiście
0: zrobić?
1: Oczywiście nie. Mhm. Surowa cukinia, surowe ogórki, to wszystko solę. Mhm. Na noc wstawiam do lodówki, potem odciskam wodę z solą. Dodaję sok z cytryny, maślankę lub kefir z jogurtem, jak to lubi. Mhm. Szczypiorek, koperek, pieprz. I na koniec można dodać ser feta lub twaróg, w zależności od tego, co kto lubi.
0: Brzmi,
1: polecam.
0: Brzmi to pysznie. Czyli jeszcze tylko się upewnię, te ogórki i cukinie trzeba zetrzeć na tarce, tak? Czy pokroić?
1: Tak, ale jak roję, ja bardzo cienkie plasterki. Tak, tak. I one są sprężyste, jak je posolę i na drugi dzień z lodówki wyjmę, odsączę wodę z solą. Są bardzo sprężyste i chrupiące. Pyszne.
0: Czyli mamy pomysł na to, co nie jak jeść, żeby nie gotować, ale żeby było pysznie.
1: Tak.
0: No to gratuluję, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już jeszcze przed tobą, czy ty już po urlopie, czy jakiś może będzie w tym roku?
1: Przede mną, ale jeszcze nie mam jakichś większych planów.
0: Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus będzie ci towarzyszył na wakacjach i będziesz miło o nas myśleć.
1: Z pewnością.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam
0: wszystkich. No i oby chłodu jak najwięcej dzisiaj
1: się zdarzyło. Dziękuję wzajemnie.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Michael Jackson i Billie Jean teraz w Radiu Plus.

0: Znamy się tylko z widzenia i trubadurzy. Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus trwa, a będzie można się poznać nie tylko ze słyszenia, z widzenia być może, ale tak bardziej już z widzenia, ponieważ do zdobycia jest mecz, a właściwie lekcja tenisa z Kasią Kozimor. To dlatego, że trwa Wimbledon, dzisiaj się rozpoczyna oficjalnie za kilkanaście minut, 18 właściwie. Na korcie zamelduje się Maja Chwalińska i będziemy jej kibicować, ale będziemy też kibicować wam w tym, żebyście się ruszali i pokazali nam to, jak się ruszacie, podzielili się swoją pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Pokaż, jak się ruszasz. Prosimy o zdjęcie i opis waszej ulubionej aktywności fizycznej, takiej, która daje wam naprawdę mnóstwo szczęścia i zdrowia także. Ale to też może być bieganie, spacerowanie, to może być również tenis, bo tak jak przypominam, jak już mówiłam, do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy, ale oprócz tego jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, bo w kometkę możemy grać nawet jeśli nie jesteśmy super sprawni. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Próba otrucia prezydenta Karola Nawrockiego jest reakcja prokuratury. Kilkadziesiąt odwołanych połączeń na kolei to przez ekstremalne upały. Odwiedzimy też Londyn. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w Wimbledonie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy reagują na sensacyjne informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności w czasie spotkania z wyborcami. Z urzędu wszczęto właśnie postępowanie.
2: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej, gdy jako kandydat na prezydenta przebywał na terenie Ząbkowic i Dzierżoniowa. Będzie to wyjaśniane, czy tam rzeczywiście doszło do czegoś takiego i czy było to spowodowane działaniem osób trzecich.
1: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd się wziął Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich. Powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
3: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci. Także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
1: Powiedział nam Dariusz Kaszyński z kolei wielkopolskich. W większości przypadków nie ma komunikacji zastępczej, bo jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić.
3: Te odwołania staramy się w taki sposób realizować, aby te przerwy w rozkładzie jazdy nie były problematyczne dla pasażerów, także nie będzie sytuacji, w której przerwa między danymi pociągami w danym kierunku będzie wynosiła 1,5 godziny czy 2 godziny.
1: Z rozkładów zniknęły połączenia m.in. do Wrześni, Gniezna, Leszna czy Wolsztyna. Uwaga kierowcy, do odwołania zamknięty jest fragment S17 w Lubelskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Pojawiło się wybrzuszenie, mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.
4: My obecnie analizujemy, skąd się wzięła ta nierówność, dlaczego ona powstała, no i będziemy podejmować jak najszybciej działania naprawcze. Jest to dla nas temat priorytetowy, żeby kierowcy jak najszybciej mogli wrócić na drogę S17.
1: Objazd starą trasą, drogą krajową numer 17, obowiązuje do odwołania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Londynie rozpoczął się Wimbledon. Dzisiaj zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Na kortę wychodzi właśnie Maja Chwalińska. Rewelacja ostatniego French Open w pierwszej rundzie zagra z Malanchayą Savankią. Polka jest faworytką tego starcia, bo Tajka zajmuje dopiero 164. miejsce w rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. A przypomnijmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena Fręch. A my przypominamy, że z okazji Wimbledonu Radio Plus ruszyło z akcją Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Do wygrania m.in. lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Szczegóły na radioplus.pl.

0: metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
1: Mówi ksiądz Ryszard Kilanowicz, członek archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii i duszpasterstwa liturgicznego. Paliusze otrzymali także dwaj metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski i arcybiskup Andrzej Przybylski. Bal ze szturem w dworku białoprądnickim w niedzielę o 20:00, koncert plenerowy w ramach festiwalu Szturalia, w programie muzyka filmowa z takich produkcji jak Obywatel Killer, Uprowadzenie Agaty i Pogoda na jutro. Wstęp jest wolny.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: W Krakowie teraz 34 stopnie, w Nowym Targu 32, w Zakopanem 29. Synoptycy ostrzegają przed upałami i przed burzami. Biomet jest niekorzystny.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
4: Marek Sierocki, dzień dobry w poniedziałek.
5: Jan Pasterski również. Zaczynamy nowy tydzień. Dziś jeszcze będziemy rozdawali zaproszenia na koncert 18 lipca w Sopocie, a zaczynamy utworem A Like Chopin. Wykonawca to oczywiście Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca wielki włoski koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Wystąpią Albano, a także grupa Ricky Epover. Wczoraj razem z Jankiem zrobiliśmy audycję. Tak? Takie piękne.
2: No tak.
1: Piękna audycja. Janek mówił głosem polskim, głosem Albano w naszym muzycznym alfabecie. Różne ciekawostki o początkach współpracy z Adriano Celentano. No i także zaproszenie na koncert. A my takie zaproszenia fizycznie mamy dla naszych słuchaczy.
2: Mamy. Jeszcze kilka nam zostało. Dajcie znać w jednym zdaniu, dlaczego chcielibyście się pojawić w Sopocie i to, że właściwie za niespełna 3 tygodnie. Czekamy na krótkie uzasadnienie SMS-owe pod 691-141-141.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 29 czerwca 1953 roku urodził się Colin James Hay. Wokalista, muzyk zespołu Men at Work, australijskiej formacji. Za chwilę zagramy największy hit tego zespołu, ale Colin James Hay występuje również w formacji Ringo Starr and his All-Star Band. Wielkie gwiazdy pojawiają się na koncertach Ringo Starra, między innymi Colin James Hay, lider, frontman grupy Men at Work. Down Under to ten najsłynniejszy przebój australijskiej formacji.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
6: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: Tina Turner i Golden Eye, niezapomniany utwór z filmu o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. 18 lipca. Wielki koncert w Operze Leśnej, Albano i zespół Ricky Epovery. My będziemy już wcześniej, dzień wcześniej, i Albano obiecał nam, że zrobi taki aneks do naszego muzycznego alfabetu, który miał miejsce wczoraj i pojawi się w naszej audycji na żywo 19 Przepraszam, 17 to będzie, a 18 też z Opery Leśnej będziemy prowadzili audycję.
1: Wczoraj, tak jak wspomniałeś, już pierwszy wywiad z Albano ukazał się w muzycznym alfabecie. Gdyby ktoś nie miał okazji posłuchać, jakby chciałby jeszcze raz, by mu się podobało, to można na radiopuls.pl w podcaście Muzyczny Alfabet. A teraz a propos, że już jesteśmy przy tych biletach, to kolejna osoba, której udało się wygrać podwójne zaproszenie do Sopotu. Z nami Radek. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Witamy serdecznie.
1: Dobry, cześć. Wiemy, że postarałeś się bardzo i zrobiłeś to właściwie dla swojej żony, która jest ogromną fanką
2: Albana. Tak, dokładnie. Dokładnie. Ona nawet pewnie w ogóle nie podejrzewała, że można jakkolwiek się dostać, bo zawsze z tymi biletami to są trudności, a to, no mówię, różne okoliczności, które niekoniecznie się składają, a tutaj po prostu no, niesamowita niespodzianka. Nie?
1: Bardzo się cieszę, no to powiedz, jeszcze macie daleko do Sopotu?
2: Z Warszawy, także myślę, że tam pociągiem nie będzie.
1: W takim razie ty też jesteś, tak, jak zakładam, tak, fanem włoskiej muzyki.
2: Tak. No, jestem rocznik 75, więc generalnie Italo Disco, no to tak naprawdę od dzieciństwa generalnie się przewijało gdzieś tam cały czas, także tutaj włoska piosenka jak najbardziej.
1: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić przyjemność. Przekazuj zatem dobre informacje żonie i bawcie się jak najlepiej w Sopocie. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.
0: Pozdrawiamy również i sięgamy na półkę z naszymi płytami. Wyciągamy album z największymi hitami zespołu Saragossa Band. To formacja, która powstała w roku 1977 i już pierwszy singiel Big Bamboo Ajajaj stał się hitem. Zespół łączył elementy disco z takimi gorącymi karaibskimi klimatami. Nad brzmieniem czuwał Anthony Moon. No i potem kolejne single, Disco Boogie Oogie czy Malaika, a także Zabadak czy Rastaman odnosiły sukcesy. W roku 1980 na singlu ukazał się utwór Ginger Red, taki wakacyjny, trochę nawiązujący do klimatów muzyki reggae. To teraz właśnie ten utwór z albumu z największymi hitami niemieckiej formacji Saragossa Band, Ginger Red.

0: Subaria to wielki hit duetu Pet Shop Boys. Neil Tennant i Chris Lowe nagrali ten utwór na swój pierwszy album zatytułowany po prostu Please.
1: Zastanawiam się, czy w roku 86, 29 czerwca też było tak upalnie jak dzisiaj. Tego nie wiem, chociaż może pod względem muzycznym trochę tak, dlatego że wtedy właśnie ukazał się piąty album studyjny duetu Eurythmics pod tytułem Revenge.
0: Z tego krążka pochodzi utwór Miracle of Love. Przed nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: WLW, za nami wielki przebój, aby takie wielkie taneczne hity pojawią się w audycjach, które są już od dziś, od godziny 20 na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22, w piątki, w sobotę oczywiście zapraszamy na nasze prywatki. Będzie tanecznie, będzie mało gadania, dużo grania, wszystko zmiksowane, będzie nadawało się do tańca.
1: 6 dni w tygodniu to brzmi jak dobry wakacyjny plan i tak dokładnie jest. A na koniec naszego poniedziałkowego spotkania w tym składzie teraz Kobranocka, Kocham Cię Irlandię.
0: A w tym składzie usłyszymy się jutro, tuż po godzinie 12. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Prokuratura zajmuje się tragedią na maratonie rowerowym. Pod Warszawą zginęły dwie osoby. Upały nie odpuszczają i MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. Zniszczył figurę Matki Boskiej i groził rodzinie. Jest areszt dla mężczyzny spod Lubina. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledczy. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
1: To był wyścig ostatni Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem. Chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu, w jego też, on ten wyścig wygrał. Natomiast już go nie będzie na pozostałych imprezach. No cóż, tyle to tak mogę powiedzieć. No, jest nam bardzo przykro i smutno, bo to był przyjaciel wszystkich.
0: Mówił organizator Grzegorz Weiss. To druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego zawodnika, 30-latka. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane.
1: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało. Zagwarantowaliśmy picie, wodę, wszystkie bufety, kurtyny wodne na trasie były zacienione. Trasa w 95% liścia z tym lesie była.
0: Śmiercią mężczyzn i przygotowaniem imprezy zajmuje się już prokuratura. A upały nie odpuszczają. MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gorącem i burzami prawie dla całej Polski. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Już teraz strażacy pomagają przy zabezpieczaniu zerwanych dachów i usuwaniu powalonych drzew. Między innymi w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego wiatr zerwał dachy w Kuligach i Linowcu.
2: Uszkodzenie dachu polega na zerwaniu z połaci dachu około 5 płyt eternitu. Strażacy w tym miejscu cały czas działają. Na szczęście podczas tych zdarzeń nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
0: Mówił Kamil Szczech ze Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Sporo pracy służby miały też po burzach w nocy, między innymi w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 3 miesiące aresztu dla 29-latka z okolic Lubina. Mężczyzna najpierw zniszczył świętą figurę, a później groził śmiercią swoim bliskim. Według świadków wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała mężczyznę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Setki śniętych ryb pod łodzią. Zbiornik w Andrespolu należący do gminy kilka dni temu został odcięty od wody z rzeki, a ryby zaczęły umierać. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Niesamowity fetor. Nie można tutaj nawet na dłużej się zatrzymać.
5: Okropny fetor. No, aż mnie, nie wiem, cofa mnie na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
6: Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby. Jest ich po prostu cała masa. No, myślę, że na pewno setki, jak nie więcej.
7: Nie wiem. Może mają za duszno, za ciasno. Stawy gminy.
4: Czyli gmina odpowiada.
7: Tak.
5: Wczoraj jeszcze pływały, agonalnie trzepały się, próbowały jeszcze jakoś tam ostatnio te powietrze łapać. W tej chwili już widzimy, że woda martwa, nic się nie ruszy.
4: Żadnych służb tutaj nie widzimy, a dzwoniliście, interweniowaliście.
5: Tak, oczywiście dzwoniliśmy, powiadomiliśmy odpowiednie służby. Proszę bardzo, nic się nie dzieje, jest cisza i spokój.
6: Dokładnie, tak jest.
8: Nie wiem, czy ktoś się tym zajmie, czy nie, zobaczymy.
0: Władze gminy Andrespol odmówiły nam komentarza.
9: Ula Bienianie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu, a zaczynamy od Tatr. Transport konny do Morskiego Oka dziś.

0: Znajdziecie pitniki z wodą pitną. Miejskie kontrole rowerowe w tym tygodniu w dwóch miejscach w Krakowie. Jutro stan techniczny swoich jednośladów od 11 do 19 sprawdzicie w klubie sportowym Baszta przy ulicy Aleksandry. W sobotę od 10 do 18 na boisku na skrzyżowaniu ulic Księdza Ściegiennego i Republiki Korczakowskiej. A już za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
0: Słońce grzeje, nawet do 35 stopni pokazują dziś termometry w Małopolsce. Pijcie dużo wody na barometrach 1018 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I Writers Brothers już teraz w Radio Plus Unchained Melody. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: przyjemne dźwięki Malcolm McLaren i Catherine Deneuve to Pari Pari w Radiu Plus, a w naszym radiu trwa zabawa Pokaż jak się ruszasz. To przy okazji tego, że właśnie wystartował Wimbledon. No, co prawda na aktywność być może w tym momencie dokładnie, to bym jeszcze poczekał chwilę, aż się odrobinę chłodniej zrobi, bo dzisiaj 40 stopni w wielu miejscach naszego kraju, ale pytamy was o to, jaki sport lubicie uprawiać? Być może to właśnie tenis, a być może coś zupełnie innego. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radio+.pl, bo do zdobycia codziennie zestawy do badmintona, a także nagroda główna, czyli możliwość zagrania z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką tutaj w Warszawie. W tenisa w prezencie otrzymacie rakietę tenisową i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, także zapraszam. Warto o to powalczyć. A dzisiaj, no właśnie, na dzisiaj jeszcze też będziemy mieli dla was nagrody i na pewno się podzielimy. Póki co dajcie znać, pokażcie jak się ruszacie, bo warto. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dangerous to Roxette w Radiu Plus. Temperatury nie odpuszczają, 40 kresek w cieniu w wielu miejscach Polski dzisiaj, no a w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Tropików. Proszę, to się wstrzeliliśmy. Całkiem nieźle. Ja bym jeszcze dodał Międzynarodowy Dzień Używania Klimatyzacji i wszystkiego, co daje przyjemny chłód. Może uda nam się chociaż odrobinę muzycznie teraz ochłodzić, bo oto Patrick Swayze, She's Like a Wind.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Warius Manx i piosenka księżycowa to za nami, a przed nami wiadomości o 14.
1: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: W miniony weekend utonęły 24 osoby, tylko na Mazurach 4. Ratownicy apelują o rozwagę. Powiemy też o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jutro wyruszą na nią parafianie z Żar. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 24 osoby utonęły w miniony weekend, tylko wczoraj 17. Według danych policji to najwięcej od 1 czerwca. Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Tylko na Mazurach w ciągu weekendu utonęły 4 osoby. O szczegółach teraz Anita Zalewska.
1: W sobotę 28-latek wypłynął na materacu na jezioro w powiecie mrągowskim. Wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć.
2: Po tym, jak jego znajomi, z którymi, jak się okazuje, wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm, na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby, wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W niedzielę utonęło 3 mężczyzn. W powiecie działdowskim zginął 51-latek, który wszedł do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli oraz 24-latek, który przed pływaniem pił alkohol. W powiecie ełckim utonął 76-latek.
0: Od 1 kwietnia do dzisiaj utonęło w Polsce łącznie 96 osób. 3 osoby zostały poszkodowane, kilkadziesiąt ewakuowano. To bilans nocnego pożaru bloku na poznańskim Grunwaldzie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 1. piętrze przy ulicy Rycerskiej.
3: W trakcie zdarzenia ewakuowano łącznie 50 osób. 3 starszych lokatorów zostało zabranych przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala z uwagi na podejrzenie pod truciem. Straż pożarna ugasiła ogień. Jak ustalono na miejscu zdarzenia, mieszkanie w chwili pożaru było puste.
0: Relacjonował Łukasz Paterski z policji w Poznaniu. Jeszcze dziś oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczęły się wakacje, a z nimi pielgrzymki. Jutro pątnicy z Żar rozpoczną rowerową podróż na Jasną Górę, mówi ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
5: Przed nami ponad 500 kilometrów. Wyruszamy z Żar do Częstochowy. I oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
0: Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy jutro po mszy świętej o 9 rano.
6: Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Zbiornik retencyjny przy ulicy Folwarcznej będzie zbudowany od zera. Blisko 2 lata temu obiekt rozpadł się pod wpływem deszczu. Jego przyczynę wskazano wówczas wady projektowe, a projektantkę pociągnięto do odpowiedzialności przed Izbą Inżynierów Budownictwa. Jej sprawę finalnie umorzono, a kobieta wykona teraz nowy projekt zbiornika.
7: Mamy zabezpieczone środki w tym roku przez Radę Miasta Krakowa i mamy te środki na ten rok, zatem czekamy. Jak tylko będziemy mieli projekt zamienny, jesteśmy gotowi do natychmiastowego zlecenia i uruchomienia procedury, tak żeby zbiornik był gotowy jeszcze w tym roku.
6: Mówi Grzegorz Mróz z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Budowa poprzedniego zbiornika kosztowała ponad 2 miliony złotych. W kwestii sprawy projektantki skontaktowaliśmy się z Powiatową Izbą Inżynierów Budownictwa, jednak nie udało nam się uzyskać komentarza. Najbliższy weekend bez tramwajów na kombinat. Będzie w tym miejscu wymieniona sieć trakcyjna. Torowisko zostanie wyłączone w piątek wieczorem. Ponowne uruchomienie ruchu w poniedziałek rano. A już za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: W Małopolsce obowiązuje dziś drugi stopień ostrzeżenia przed burzami i trzeci przed upałami, maksymalnie dziś do 35 stopni. Biometr jest niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów.

0: Pointed Sisters, I'm so excited i tak jakoś się przyjemnie zrobiło, prawda? Nasza zabawa trwa w najlepsze, to znaczy zabawa, w której pytamy was o to, jak się ruszacie, jakie sporty lubicie uprawiać. Co prawda troszkę próbujemy się wybić na Wimbledonie, który właśnie ruszył, ale no to mogą być zdjęcia sportów, które uprawiacie zupełnie innych, na przykład jak chodzicie z kijkami, Nordic Walking, albo jak biegacie, albo jakaś ścianka wspinaczkowa. No, takie rzeczy. Takie rzeczy mogą być. Takie zdjęcie możecie nam wysłać na radio+.pl. Do tego zachęcamy, bo codziennie w innym paśmie rozdajemy wam zestawy do badmintona, a nagroda główna to nie byle jaka, bo to będzie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która świetnie w tenisa gra. Damy też na zawsze dobrą rakietę tenisową i 1000 złotych kieszonkowego. To takie rzeczy, do tej zabawy zachęcamy. A teraz słuchajcie, mam dla was ręcznik plażowy. No, pogoda taka ostatnio, że nic, tylko człowiek by gdzieś poleżał, najlepiej w jakimś cieniu. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika właśnie, to zachęcam, czekam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
7: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Reklama.

0: Laura Branigan i Self Control to za nami, a ja dodzwoniłem się teraz do Kasi, do Lublina. Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zakładam, że w Lublinie też dzisiaj upalnie, prawda?
1: Tak, upalnie jest bardzo. Mamy 41 stopni.
0: No to nieźle. To co powiesz na ręcznik do plażowania? Czy coś takiego się przyda, bo pewnie kiedyś nad morze się wybierzecie?
1: Oj, bardzo się przyda. Niedługo wybieram się na urlop z dzieckiem i słucham Radia Plus cały czas, więc chciałabym go mieć ze sobą.
0: Świetnie, na pewno tak będzie. Dobrego urlopu życzę.
1: Dziękuję, wzajemnie. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: powiew lata, powiew wakacji, to dosłownie się słyszy w tej piosence, prawda? Człowiek siebie wyobraża, jakby był na urlopie. Mam nadzieję, że dobrze się macie, jak w tytule, chociaż upalnie i faktycznie trzeba się nawadniać, trzeba się chłodzić, to na słońcu może się delikatnie w głowie zakręcić. My gramy za moment Manam i Krakowski Spleen, pojawi się także Abba i Hany Hany.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gorąco?

No, słode, Hany Hany, to Abba, a my powoli zbliżamy się do godziny 15, czyli w Radio Plus już za chwilę pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Mikołaj Gromec.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
0: Reklama.

0: strzelanina w Niemczech, 5 osób nie żyje. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, 2 osoby poszkodowane. Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości pod Hamburgiem. Jedna osoba została zatrzymana, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni na końcu odcinka leśnego w kierunku portu dachował bus.
2: Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w samochodzie znajdują się dwie osoby poszkodowane, które były zakleszczone wewnątrz pojazdu. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przystąpili do ich uwolnienia. Po ewakuacji z pojazdu osoby poszkodowane zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
0: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Przez to na obwodnicy Trójmiasta tworzą się ogromne korki. Jest areszt dla 4 podejrzanych o oszustwa internetowe na dużą skalę. Chodzi o 5 tysięcy przestępstw na prawie 4 miliony złotych.
3: Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik. Wygenerowany kod do dokonania płatności trafiał do podejrzanych. Uzyskane pieniądze były wypłacane, a docelowo transferowano je na portfele kryptowalutowe.
0: Powiedział nam Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podejrzanym grozi teraz 12 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. W obszarach tropikalnych ziemi żyje 80% gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie.
5: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi.
0: Mówił podróżnik Zdzich Rabenda, który od lat żyje w subtropikalnej części Wysp Kanaryjskich. Tropiki zajmują 40% powierzchni Ziemi.
6: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem. Tylko w niedzielę w związku z wykryciem obecności tlenku węgla małopolscy strażacy interweniowali w regionie ponad 100 razy. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z Krakowa i powiatu krakowskiego. 6 osób trafiło do szpitala na dalsze badania. Podczas upału w mieszkaniach słabnie ciąg kominowy i może dojść do ciągu wstecznego, gdzie spaliny z piecyków zamiast wydostawać się na zewnątrz trafiają do budynku. Strażacy apelują o montaż czujników w tlenku węgla oraz o sprawdzenie swoich przewodów kominowych i wentylacji. Spotkały się nasze spojrzenia, to opowieść o życiu i twórczości dwojga wybitnych artystów. W Muzeum Papieskim w Wadowicach można zobaczyć dzieła Wojciecha i Ireny Weissowej.
7: Wojciech Weiss był wielkim piewcą natury, tworząc pejzaże, które stanowią bardzo ważny i piękny rozdział jego twórczości. Aneri tworzyła osobiście, ktoś mógłby tak to powiedzieć. Jej dzieła są bardzo intymne. Ona również tworzyła pejzaże, ale także malowała martwą naturę.
6: Mówi Piotr Piwko, dyrektor do spraw programowych Muzeum w Wadowicach, a wystawę można oglądać do końca października.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: Słonecznie i gorąco, 35 stopni w regionie, jutro znów będzie upalnie, podobnie jak dziś. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Dobrego popołudnia.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No to już 5 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie, a w głośnikach Chris the Bark, Lady in Red. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Jak to miło, kiedy pojawia się jego głos, Rod Stewart, uwielbiany po prostu dosłownie. What am I gonna do? To za nami, gorąco, wręcz upalnie na zewnątrz, to może nie najlepszy moment do tego, żeby, jeżeli oczywiście nie ma jakichś klimatyzowanych warunków, to uprawiać sport. Ale wiecie co, tak ogólnie to dobrze jest uprawiać sport i właśnie dzisiaj wystartowaliśmy z nową akcją. Prosimy was o to, żebyście pokazali, jak się ruszacie. I troszkę nawiązujemy do tenisa, ponieważ rozpoczął się Wimbledon, ale to nie tak, że musimy mieć samych fanów tenisa na sali, bo być może robicie co innego, być może uprawiacie jogging, po prostu biegacie, chodzicie z kijkami, do Nordic Walkingu gracie w piłkę, w siatkówkę albo właśnie w tenisa. Zróbcie fotkę, wyślijcie nam na radio+.pl. Codziennie w konkretnym paśmie rozdajemy zestaw do badmintona, a przy okazji dajecie sobie szansę, żeby takim swoim zdjęciem wziąć udział w wielkim finale, a w tym finale gwarantowana lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która, jeśli chodzi o tenisa, to jest naprawdę niezła. Do tego mamy dla was jeszcze rakietę tenisową na zawsze w prezencie i 1000 zł kieszonkowego. Także warto. Radio
1: Plus. Reklama.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
6: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

A na polskich plażach już coraz tłoczniej, tak? Wakacje oficjalnie rozpoczęły się, pierwszy taki wakacyjny weekend za nami. No i plaże, co prawda coraz rzadziej dzikie, ale plaże są. Pięknych nam przecież plaż w Polsce nie brakuje. To życzymy szczęścia wszystkim odpoczywającym aktualnie nad morzem. Ale nie tylko. I odrobina rock'n'rolla teraz dla nas. Shakin' Stevens.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.

0: mniej niż zero to Lady Punk na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, dobrego popołudnia życzę, Janek Pasterski. Nie porozpuszczajmy się w tej temperaturze i do jutra.
1: Reklama.
2: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kontuzja pokonała Maję Chwalińską w Londynie. Polka odpadła z Wimbledonu. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Powiemy też o piłkarskich mistrzostwach Polski, ministrantów i lektorów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat Mai Chwalińskiej w Londynie, nie będzie powtórki z Paryża. Polka przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii Manan Chayaw Savang Khe 6-2, 5-7 i 2-6. Tym samym pożegnała się z turniejem. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dramaturgii nie brakowało.
2: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała. Nie będzie więc powtórki z Paryża. Maja Chwalińska kończy turniej w Londynie na pierwszej rundzie.
1: Michał Skolimowski. Dziękujemy. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem w stronę Korczowej zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby są ranne. A4 została zablokowana. Utworzył się tam ogromny korek. Najlepiej zjeżdżać już na węźle Rzeszów Wschód. Powrót na autostradę dopiero w Przeworsku. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Jak już informowaliśmy, nieznany mężczyzna wszedł do ośrodka dla młodzieży i zaczął strzelać w miejscowości Stade pod Hamburgiem. Najnowsze informacje zbiera Mateusz Gołębiewski.
3: Druga osoba zatrzymana to również dorosły mężczyzna. Jak podaje lokalna policja, bilans ofiar na ten moment to 5 zabitych osób. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych, ani w jakim są stanie. Do tragedii doszło w miejscowości Stade na północ od Hamburga w Dolnej Saksonii. Jak podkreśla Nowa policja, zagrożenie już minęło, a sytuacja jest opanowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wracamy jeszcze do rywalizacji sportowej. W Gnieźnie trwają Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w halowej piłce nożnej. Zapytaliśmy lektorów i ministrantów, co daje im ta służba.
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
5: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
6: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
5: Warto?
6: Warto.
5: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
7: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne.
8: Bardzo lubię tę posługę.
9: Spotykasz taką niechęć czy agresję wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci i szczególnie my starsi wiemy, po co przychodzimy.
1: Z ministrantami i lektorami rozmawiała Justyna Malińska. W Mistrzostwach Polski Ministrantów i Lektorów w Gnieźnie bierze udział prawie 1500 uczestników z całego kraju. Jutro finały.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: Mediamarkt.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Reklama. Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów. Od tego zaczniemy. Były lekarz ze Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze w tle oskarżenia o śmierć pacjentów. Wiemy też o kontuzji i przegranej Mai Chwalińskiej. Polka odpadła z Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów z Orlej Perci. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników TOPR. O szczegółach Łukasz Bobek.
2: Pięć osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do TOPR-u zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. W pierwszej turze zabrał 3 osoby i zwiózł do Zakopanego.
1: TOPR-owcy apelują do wędrowców, by analizowali prognozy pogody. O tym, że dzisiaj w górach będzie burza, było wiadomo od rana. Zeznaje już od 8 godzin, przesłuchanie może potrwać jeszcze kilka kolejnych. Lekarz sygnalista z warszawskiego Szpitala Południowego odpowiada na pytania śledczych. To drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Śledczy sprawdzają m.in. doniesienia o błędach medycznych oraz możliwych nadużyciach na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiemy o przesłuchaniu i dlaczego trwa tak długo?
3: Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratury Piotra Skiby, przesłuchiwanemu zależy na tym, by nie przerywać czynności i nie wyznaczać kolejnego terminu. Rzecznik prokuratury zapewnił, że warunki do rozmowy są optymalne.
4: Informuję, że w pomieszczeniu klimatyzowanym są zarządzane przerwy. Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
3: Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Równolegle prowadzone są dwa śledztwa dotyczące działalności Szpitala Południowego, a placówkę kontrolują m.in. NFZ i Ministerstwo Zdrowia.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tylko do 11 rano polscy przewoźnicy odwołali ponad 130 pociągów, wszystko z powodu ekstremalnych upałów. Na wielu trasach jeżdżą autobusy zastępcze. PKP Intercity informuje o awariach i uszkodzeniach sieci trakcyjnej. A sytuację na torach w Lubuskiem śledzi Konrad Baranowski.
5: W Lubuskiem poniedziałek, choć już nie tak upalny, to skutki wysokich temperatur nadal mieszkańcy odczuwają. Z rana zaskoczyły pasażerów pociągów, bo kursy zostały odwołane. TLK Krajna do Gdyni, Intercity Strzelecki i Lubuszanin relacji Gorzów-Zbąszynek. Nie odjechały także składy Polregio na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż oraz w kierunku Zielonej Góry. Takie utrudnienia na pewno także jutro. Trwają naprawy. Niewykorzystane bilety można zwrócić do końca czerwca. Zaglądajcie na strony przewoźników.
1: O czym informował Konrad Baranowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze sport i kontuzja Mai Chwalińskiej. Gdyby nie uraz, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje dla nas porażkę Mai na kortach w Londynie. Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chayaw Savang Khe i odpadła z turnieju.
6: Do tego feralnego upadku na kort miała ten mecz całkowicie pod kontrolą, po prostu deklasacja o dwie klasy była lepsza, tym większy dramat Mai, że ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego uniemożliwił jej spełnienie marzeń pewnie.
1: Mówi dziennikarz sportowy Michał Chojecki i dodaje, że Maja walczyła, by dograć ten mecz do końca.
6: Widać było, że z upływem czasu, z gema na gem, ta kontuzja sprawia coraz większe problemy. I Maja, która opiera swój tenis na takim wybieganiu świetnym, poruszaniu się po korcie, praktycznie straciła swój jeden z największych atutów.
1: Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz. Na korty w Londynie wybiegną dziś jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch.
7: Cztery minuty po 17:00, przez całe wakacje, a więc do nowego roku szkolnego, magazyn reporterów będziemy zaczynać o 17:00. Tak jak dziś. Bogdan Ingers-Lewen, kłaniam się Państwu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Magazyn potrwa do 18, mimo że zaczynamy o 17. W wakacje trochę państwo leniuchują, my też trochę leniuchujemy. Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie będzie miał nowoczesną siedzibę. Jest umowa na projekt i na budowę tego obiektu i od tego rozpoczniemy dzisiaj słuchanie relacji naszych reporterów. Właściciele hoteli i pensjonatów, którzy przyjmują więcej niż 50 osób, będą odpowiadali za jakość wody pitnej, z której korzystają ich goście. Powiemy także i o tym. Problem zarysował się ostro w Zakopanem. Powiemy też o akcji Biegniemy na Rysy dla marzeń większych niż góry. Sportowiec i były żołnierz zdobędzie najwyższy szczyt w Polsce w szlachetnym celu, żeby wspomóc budowę ośrodka neurorehabilitacji. Takie są nasze plany. Do 18:00 w Radiu Plus Demono.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Nowoczesny oddział psychiatrii dorosłych oraz oddział psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powstanie przy ulicy Marii Orwid. To ma poprawić jakość leczenia, zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Oddział zostanie przeniesiony z ulicy Kopernika. Dziś podpisano umowę na budowę tej placówki. Będą tam oddziały stacjonarne, oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej, poradnie specjalistyczne i izba przyjęć.
2: Maciej Pilecki, jestem kierownikiem oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim. Jeśli popatrzymy na to z perspektywy budynku, w którym teraz jesteśmy, to nasze oczekiwania są skromne. Żebyśmy mieli windę, żeby w takie dni jak teraz temperatury nadawały się w ogóle w budynku do tego, żeby mogli tam przybywać pacjenci i personel, żebyśmy nie musieli przenosić leków z apteczek do piwnicy w zimniejsze miejsca. Ale to nie chodzi tylko o takie najbardziej podstawowe rzeczy związane z komfortem pracy. To chodzi również o takie rozwiązania, które wydaje się pozornie, że w psychiatrii nie są istotne. Dlatego, że my nie potrzebujemy jakichś bardzo rozbudowanych urządzeń, narzędzi, sprzętu. Potrzebujemy intymnych warunków do prowadzenia diagnozy i terapii. Takich rozwiązań, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo naszym pacjentom, ale też w tym nowym budynku będzie zaplecze do bardziej zaawansowanych badań naukowych. Niezwykle istotne jest nie tylko to, że to będzie nowy budynek, ale gdzie będzie ten budynek, dlatego że ten budynek będzie w bezpośrednim sąsiedztwie głównego budynku Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Dziecięcego.
3: Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dla nas dużym wyzwaniem było to, że teraz leczyliśmy pacjentów w oderwaniu od budynku szpitalnego, a mało kiedy możemy sobie pozwolić na luksus taki, że mamy pacjenta tylko z chorobą psychiczną albo tylko z problemem z nadciśnieniem. Niestety w dzisiejszych rzeczywistości cała masa pacjentów cierpi na tak zwaną wielochorobowość. To jest takie hasło klucz, co powoduje, że dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć wszystkich na miejscu. Żebyśmy mogli bardzo szybko skonsultować pacjenta. Już nie będzie kwestia przewożenia pacjenta karetką, tylko to będzie kwestia przejścia, wysłania wyników, wysłania próbek krwi, a więc
2: to, co jest chyba najważniejszą zmianą również dla pacjentów, którzy hospitalizowani są i którym udzielana jest pomoc w głównym budynku szpitala, to, że będzie również łatwiejszy dostęp do konsultacji psychiatrycznych dla tych pacjentów.
4: Jak będzie wyglądał nowy oddział pod względem tego, co się tam znajdzie?
3: Od samego początku włączyliśmy w proces przygotowania tej inwestycji lekarzy, a więc te osoby, które wiedzą, na co warto zwrócić uwagę. Jak warto zwrócić uwagę na odległości, jak warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju poczucie komfortu, jeżeli chodzi o to, że z jednej strony te osoby, które będą potrzebowały bliskości innych osób, będą mogły korzystać z pomieszczeń, gdzie przebywa większa ilość osób, a te, których będą chciały odrobinę takiej jak gdyby intymności, to będą korzystały z tej intymności. Są sale do terapii grupowej właśnie, sale do terapii indywidualnych. Bardzo profesjonalna i nowoczesna izba przyjęć. Dla pacjentów psychiatrycznych jest stworzona osobna ścieżka.
2: Przeniesiemy się tutaj na ulicę Marii Orwid. Zresztą to jest bardzo symboliczny adres dla nas, dlatego że pani profesor Maria Orwid była psychiatrą, założycielem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i też zaszczytem dla nas będzie to, że budynek nowoczesnej psychiatrii uniwersyteckiej będzie się mieścił przy ulicy imienia, jak nazywaliśmy ją, Małej Pani Profesor.
1: Pacjenci z nowego oddziału będą mogli korzystać w 2028 roku.

0: 22 minuty po 17 słuchaliśmy Belly in the Carlisle.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
1: Reklama.
9: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Na właścicieli hoteli, pensjonatów, którzy przyjmują więcej niż 50 osób, spada nowy obowiązek. Teraz to oni będą odpowiadali za jakość wody pitnej, z której korzystają ich goście. Taki sam obowiązek będzie dotyczył zarządzających szkołami, przedszkolami, szpitalami. Oprócz odpowiedzialności spadnie na nich także obowiązek wykonania m.in. tzw. oceny ryzyka wewnętrznej sieci wodociągowej. Mówić będzie Stanisława Czumbernat z Miejskiej Spółki Wodociągowej w Zakopanem.
2: Właściwie nikt nie wiedział, kto ma odpowiadać za to, co płynie w instalacji wewnętrznej. Służby sanitarne badały na bieżąco jakość wody w sieci, natomiast jeżeli chodzi o sieć wewnętrzną, nikt tak naprawdę do tej pory nie zastanawiał się, jakiej jakości ta woda jest dostarczana. Natomiast problem był w momencie, kiedy my wyznaczaliśmy punkty zgodności w budynkach, zazwyczaj to były budynki użyteczności publicznej i tam pojawiało się zanieczyszczenie. Problem był w tym, kto tak naprawdę odpowiada za to zanieczyszczenie.
3: Violetta Graca-Doroczek, kierownik sekcji nadzoru higieny komunalnej w Zakopanem.
4: Ta odpowiedzialność była, jeżeli chodzi o Legionelle, już od wielu lat. Natomiast teraz ustawodawca zdecydował, że należy w systemach wewnętrznych wodociągowych, w budynkach, w których narażonych na działanie wody jest minimum 50 osób, to są budynki niemieszkalne, należy oceniać ryzyko tego systemu, należy badać tą wodę, należy badać wodę na Legionelle, na ołów, oczywiście w budynkach, które są do tego związane z pobytem dzieci do lat 6 i z matek w ciąży.
2: Zdarzały się takie sytuacje w mniejszych wodociągach, kiedy na przykład próbka badania wody, powiedzmy w szkole, spowodowała to, że przez kilka dni mieszkańcy mieli w ogóle wydaną decyzję o braku zdatności do spożycia wody w całym systemie wodociągowym. Były takie sytuacje, no i to już jest wtedy problem, bo jedno badanie wody powoduje, że kilkaset albo kilka tysięcy osób nie ma dostępu do wody. No takie sytuacje myślę, że już się nie będą powtarzać, bo jeżeli okaże się, że woda w całym systemie, w innych miejscach była zdatna do spożycia w tym samym dniu, no to wtedy inspekcje sanitarne będą badać przyczyny, dlaczego akurat w tym jednym punkcie zgodności ta woda była niezdatna do spożycia.
4: Ale też należy analizować cały system zaopatrzenia w wodę, jeżeli chodzi o instalację wewnętrzną, rury, zastoje, zbiorniki, dlatego że dostawca wody odpowiada tylko za wodę do przyłącza, a to my mamy dopilnować, że osoby, które będą spożywały wodę pitną w naszym budynku, mają tą wodę zdatną do spożycia, tak jak ją daje dostawca.
5: Te przepisy nakładają obowiązek na właścicieli, już nie tylko odpowiedzialność, ale i obowiązek, tak? Ocenę ryzyka. Właściwie mam wrażenie, jak tutaj słuchałem przygotowanie, jak nie mają jeszcze tego takiego projektu instalacji wewnętrznej.
2: Czy tak, instalację wewnętrzną każdy ma. I pytanie, czy jest projekt instalacji wewnętrznej, no pewnie te obiekty, które są nowe, to taki projekt mają, bo były niedawno wybudowane. Problem jest z obiektami starszymi, które nie mają odpowiednich projektów zatwierdzonych, nie mają dostępu do tych projektów, które kiedyś tam były stworzone. Dla tych właścicieli to jest kwestia zinwentaryzowania tego, co posiadają.
4: My będziemy kontrolować, czy budynki priorytetowe robią ocenę ryzyka w systemie wewnętrznym. Oczywiście w dalszym ciągu nadzorować, monitorować i sprawdzać badanie w kierunku Legionelli, plus tego ołowiu oczywiście, którego nie było wcześniej. I my podejmujemy oczywiście z zarządcą, doradzamy, no i działamy, tak, w sytuacji, kiedy wychodzi coś, bo to jest zagrożenie epidemiologiczne.
1: Właściciele i zarządzający dużymi obiektami mają jeszcze czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Do końca czerwca 2028 roku. Niby to 2 lata, ale zleci. Dionne Warwick w Radio Plus.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Trasa liczy 100 kilometrów. Są trudne przewyższenia, może być upalnie. To wyzwania, które będzie musiał pokonać Tomasz Grabień w ramach akcji Biegiem na Rysy. Sportowiec i były żołnierz zdobędzie najwyższy szczyt w Polsce w szlachetnym celu, żeby wspomóc budowę ośrodka neurorehabilitacji dla podopiecznych Stowarzyszenia Hospicyjnego Bądźmy Razem w Wiśniowej. Zmagają się oni z ciężkimi chorobami neurologicznymi. Bieg rozpocznie się już w piątek.
2: Tomasz Grabień. Start będzie o godzinie 16 z Lipnika. To jest gmina Wiśniowa, gdzie będzie budowany neuroośrodek. No i lecimy sobie tutaj na Górę Grodzisko i z Góry Grodzisko prosto do Palenicy. Jest to właśnie dystans ponad 100 km. Dużo znajomych ludzi chce startować razem ze mną. Dzieciaki też będą brały udział, więc na początku będzie nas wiele i później będą dołączać ludzie. Mają wybrane odcinki, gdzie każdy może dołączyć. Wiem, że dużo osób będzie dołączać w trakcie biegu, żeby dołożyć tą cegiełkę. No i żeby nas wspierać.
3: Ewa Tucik-Urbaniak, prezes Stowarzyszenia Bądźmy Razem. My chcemy do tego sportowego wyczynu dołożyć ten właśnie wątek wyprawy nadziei dla osób z niepełnosprawnościami, więc Tomek dociera do Palenicy i tam się spotykamy z podopiecznymi i wspólnie z jego ekipą wyprowadzamy ich nad Morskie Oko i to jest dla nich taka wyprawa nadziei. To jest takie pokazanie, że niemożliwe nie istnieje.
4: Elżbieta Bogacz, ambasadorka i członek Stowarzyszenia Bądźmy Razem. Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową. Poruszam się na długich dystansach o dwóch kulach i to też dla mnie będzie ogromne wyzwanie. Też idę przede wszystkim po to, żeby innych motywować. Jest to fenomenalne wydarzenie, gdzie możemy wyjść z domu, zobaczyć to, na co niestety na co dzień nie możemy, dlatego też, że nie mamy tylu osób, żeby mogło nam pomóc, ale nie idziemy tylko dla siebie. Idziemy też po to, że osoby, które będą tam turyści, żeby zobaczyć czyli nas, że jesteśmy obok nich, że my też chcemy zobaczyć świat i góry. To jest coś pięknego, kiedy możemy być razem, osoby niepełnosprawne i osoby pełnosprawne.
3: Jakie wyzwania na Pana czekają?
2: Dystans, przewyższenie, temperatura, bo na pewno będzie bardzo gorąco. To jest około 15 godzin biegu, więc najbardziej się boję tego, żeby to głowa wytrzymała, nie? Bo fizycznie jestem przygotowany. Nigdy nie biegłem tak długiego dystansu. Dla mnie to też jest takie wyzwanie, no, najcięższe w życiu.
3: A dlaczego Pan się zdecydował na taki bieg?
2: Miałem to pobiec na 30. Taki sobie cel wymyśliłem, że z tej Góry Grodzisko, pod którą mieszkam, polecę sobie kiedyś na najwyższy szczyt Polski na Rysy. Po akcji na Giewont z Filipem pomyślałem, że podepniemy to i zrobimy większą akcję.
3: W ubiegłym roku wyniósł na Giewont sparaliżowanego Filipa i to była taka pierwsza akcja, która promowała potrzebę powstania ośrodka specjalistycznej neurorehabilitacji dla osób po wypadkach, po udarach sparaliżowanych. Nazywamy ich uwięzionymi we własnym ciele, bo często mając pełną świadomość nawet nie mogą ruszyć palcem. Ten cel finalny to jest cały czas pokazywanie potrzeby powstania ośrodka neurorehabilitacji, który powstaje już od 3 lat w Lipniku, w powiecie myślenickim. Walczymy o to, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie ta pomoc będzie kompleksowa, holistyczna, gdzie będzie takie wsparcie ludzkie, oprócz zaawansowanych technologii, gdzie będzie ta nadzieja właśnie na zwiększanie samodzielności, dochodzenie do sprawności. To miejsce nie będzie miało ścian szpitalnych, tylko takie domowe wnętrze. Będzie ogród sensoryczny, gdzie będą mogły część terapii być przeniesione. Więc takie połączenie medycyny zaawansowanej neurorehabilitacji ze społecznym wymiarem.
5: Na jakim etapie jest budowa? Co przed Wami?
3: Mamy ogrodzoną działkę, która jest własnością stowarzyszenia. Mamy teren utwardzony, przygotowany w pełni i mamy projekty pozwolenia. Potrzebujemy wyjść z budową, po prostu zacząć budować fundamenty. Bieg połączony jest ze zbiórką taką przez portal Się Pomaga. Adres tej zbiórki siepomaga.pl. Biegniemy na Rysy. Bez Was to się nie uda.
1: Na pierwszy etap budowy ośrodka, czyli na wykonanie fundamentów, parteru, potrzeba 3,5 miliona złotych.

0: Reklama.
1: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
2: A te najlepsze mają ich wiele.
1: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
2: To dobre strony Krakowa.
1: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
3: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Osiedle Dobre Strony.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
6: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
7: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
0: Reklama.
8: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W miniony weekend maszyny do szycia poszły w ruch. To był wielki piknik charytatywny. Uszy i Jasia, Rybitwy wspierają Złocień. Było 40 stanowisk, pomoc instruktorów i setki kolorowych materiałów. Uszyte poszewki trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. Charytatywnej akcji towarzyszyła strefa zabaw dla całych rodzin.
2: Skupiony pan, widzę, na poszewce. Która to już?
3: Nie, no pierwsza, dlatego może najbardziej skupiony, bo chcę, żeby dobrze wyszła. Chcę się, żeby zrobić to jak najlepiej, w końcu to dla osób, które będą tego potrzebowały najbardziej, czyli dla naszych kochanych dzieci, prawda? Nie wiadomo, czyje, kiedy, jak będzie potrzebowało takiej poduszki, której będzie mógł się wypłakać, wyżalić, czy też ucieszyć w końcu i usnąć z uśmiechem na twarzy, bo się skończy walka, nie? Także ważna sprawa w gruncie rzeczy, taka prosta, a jednak może być ważna.
2: Jak ci idzie szycie, powie?
4: No dobrze.
2: Nie ma problemu żadnych?
4: No nie ma, na początku były, ale teraz już jest dobrze.
2: Najgorzej zacząć chyba, co?
4: Najgorzej, ale jakoś tam było.
5: Idzie jak z taśmy, szczególnie, że moja szkoła, która tu mieści się obok, wspomaga tą akcję. Widzę tu bardzo dużo moich uczniów, jestem bardzo szczęśliwa, bo to są dzieci z młodszych klas, z starszych, którzy przyszli, żeby w sobotę, pierwszą sobotę wakacji spędzić tutaj, pomagając innym.
6: Przypomniałem sobie coś właśnie z czasem pandemii, jak tu żona wspominała, że szyłem maseczki w czasie pandemii, więc teraz staram sobie coś przypomnieć.
2: Teraz troszkę większa powierzchnia.
6: Większa powierzchnia, więcej materiału, ale trudność taka sama. Każdy sobie poradzi.
2: Nadzoruje pani męża dzisiaj przy...
7: Nie, kibicuję mu. Będziemy się licytować, kto więcej uszyje dzisiaj. Uważam, że to jest rewelacyjna inicjatywa i no z ogromną radością przyjęliśmy to, że jest jeszcze po sąsiedzku, bo jesteśmy tutaj na miejscu, więc to tym bardziej taka integracja sąsiedzka dodatkowo.
8: Zawsze warto coś takiego zrobić. Tym bardziej, że nie kosztuje to ani specjalnie czasu, ani umiejętności, ani jakiegoś wielkiego wysiłku. A przy uśmiechu, fajnej zabawie, w miłym towarzystwie, tutaj też dużo znajomych widzimy, jedno małżeństwo znajome z tyłu, tam też ktoś z sąsiadów się kręci, więc fajnie.
2: Pojętni uczniowie dzisiaj?
7: Tak, tak, bardzo. Widzę, że każdemu sprawia to przyjemność, że każdy naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Każdy potrafi szyć i każdy może się nauczyć szyć, bo to jest łatwa rzecz.
2: Czyli każdy potrafi, ale jeszcze o tym nie.
7: Tak, dokładnie tak. W sumie to tylko dzieciom w większości, ale dorośli zazwyczaj już sami wszystko szyją.
2: Czyli tak intuicyjnie też.
7: Tak, tak intuicyjnie. Dzieci to głównie tylko pedał lubią ten naciskać do uruchamiania maszyny, ale no, lekka pomoc się przydaje i wszyscy sobie radzą.
9: Remigiusz Tytuła, prezes klastra Rybitwy. My, przedsiębiorcy i pracownicy z obszaru przemysłowych Rybitw i mieszkańcy Złocienia de facto jesteśmy jedną społecznością. Funkcjonujemy na tym samym obszarze. Mamy te same problemy, ale też możemy razem spróbować je rozwiązywać, możemy razem działać w pozytywnym takim aspekcie, jak widać to tutaj na załączonym obrazku. I możemy robić coś dobrego dla chorych dzieciaków, które są leczone w krakowskich szpitalach. Mamy frekwencję, która nas satysfakcjonuje i idziemy po rekord. Idziemy, chcemy uszyć ten 1000 poszewek tutaj na Złocieniu.
10: Karina Grygierek, organizator akcji Uszy Jasia.
2: Robota aż pali się w rękach, można dzisiaj powiedzieć.
10: Pali się, tu jest taka atmosfera, nie tylko od słońca, ale od ludzkich serc. Ludzie przyszli w taki upał i przychodzą całymi rodzinami, co jest absolutnie wzruszające. Wybierają zamiast wylegiwania się na plaży, w wodzie, przyszli do nas, żeby uszyć, żeby dać coś z siebie, uszyć ten kawałek poszewki dla dzieciaków ze szpitali. Przychodzą do nas całe rodziny i dzieci mogą korzystać z różnych atrakcji. Mamy dmuchańce, mamy strefy wodne, mamy strefy kreatywne, dzieci mogą malować, mają malowanie twarzy. Naprawdę jest co wybierać. Słońce nam w tym nie pomaga, ale właśnie pomimo tego upału fajnie spędzić czas wspólnie, rodzinnie, zrobić coś dobrego i być po prostu tutaj z nami.
1: Michał Henkel przyglądał się, jak powstają poszewki na Jaśki i dowiedział się, że trafią one na oddziały dziecięce krakowskich szpitali imienia Świętego Ludwika i Stefana Żeromskiego.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: W magazynie reporterów pierwszym wakacyjnym dzisiaj to już wszystko. Cieszę się, że wysłuchali państwo relacji naszych reporterów. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Ja zostanę z państwem do 20.00.

0: Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. IMGW ostrzega. Utrudnienia na S7 i S17. Za chwilę informacje dla kierowców. Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska po kontuzji w Londynie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po upałach burze IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców 13 województw. Służby radzą zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy pod drzewami, słupami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
0: Mówił Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie może być na południu, w centrum i na zachodzie kraju aż do wieczora. Teraz Mazowsze i poważne utrudnienia na S7 z Warszawy do Radomia. Trasa przed Białobrzegami była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Bartłomiej Ważny.
2: Truchła trzody chlewnej wypadły na jeden z pasów. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Zablokowany został jeden pas w kierunku Radomia. Ruch w stronę Warszawy odbywa się bez zakłóceń. Jak informują służby, utrudnienia trwały około 2 godzin. Truchła, które wypadły na jezdnię, zostały ponownie załadowane na naczepę ciężarówki. W zdarzeniu nikt nie został ranny.
0: Trwa teraz rozładowywanie korka przed Białobrzegami. Problemy też na S17 z Lublina do Warszawy. Za Puławami pękła jezdnia i trzeba jechać objazdem aż do Ryk. 5-letni chłopiec ze złamaną nogą został znaleziony w nocy na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi, mówi rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Barbara Poznańska.
3: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz 2 dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
0: 5-latek miał operację. Jego matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej 5 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka odpadła dzisiaj z Wimbledonu. Po pierwszej rundzie wszystko z powodu kontuzji. Doznała urazu kostki i zmagała się ze skurczami. To był jeden z najcięższych meczów w mojej karierze. Popłaczę sobie chwilę i działamy dalej, powiedziała Chwalińska. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Kraus.

0: Już 7 minut po 18, Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się Państwu ponownie. Do 20 będziemy razem. Mam ze sobą książki, którymi będę chciał się z Państwem podzielić. Są też zaproszenia na spektakl Gino i Suzy do Teatru Praska 52. To już jutro są wakacje, więc też i spektakle odbywają się niekoniecznie tylko pod koniec weekendu.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl to adres mailowy, który będzie Państwu potrzebny. Pienso con sueño para

0: Brawurowo. Edyta Górniak, 14 minut po 18. Czy państwo wiedzą, że w nadchodzący weekend, no dzisiaj dopiero poniedziałek, ale trzeba się z tą informacją oswoić, żeby zarezerwować sobie czas. Od piątku do niedzieli, od 3 do 5 lipca, w miejscowości Roztoka Brzeziny odbywać się będzie wyjątkowe, niezwykle klimatyczne wydarzenie. To będzie festiwal Między Polami. 3 dni ucieczki od wielkomiejskiego pośpiechu. Powrót do natury, a przede wszystkim żywe obcowanie z tradycją i doskonałą muzyką. Ten sielski festiwal połączy pokolenia wokół warsztatów żywych tradycji. Będzie rękodzieło, taniec tradycyjny, praca z głosem i będą też koncerty. Na festiwalowej scenie m.in. Goral, Karolina Czarnecka, Echo Rodu i Paprodziad, Follow Rivers, grupa Szlakiem Starych Drzew i Psiokrew. Ten festiwal ma charakter całkowicie misyjny. Wszystkie towarzyszące mu warsztaty są bezpłatne i otwarte dla społeczności. Natomiast całkowity dochód ze sprzedaży biletów na koncerty będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji Zdrowa Bania. W tym na tworzenie bezpiecznej, twórczej przestrzeni oraz wsparcie dzieci i młodzieży z regionu Pogórza Rożnowskiego. Kupując bilet na koncert, uczestnicy festiwalowych atrakcji bezpośrednio pomagają w budowaniu długofalowych programów edukacyjno-kulturalnych. Jeżeli państwo wybierać się będą w tamte strony, to warto chyba zahaczyć o Roztokę Brzeziny. Piątek, sobota, niedziela. Festiwal Między Polami.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: 16 minut po 18:00 Starship w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: O słońcu Jamajki, Gumba i Dance Band. 23 minuty po 18.
14: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my Iron Man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Gino i Suzy. Skład spraw niezwyczajnych na deskach teatru Praska 52 jutro wieczorem. To komedia familijna, taki spektakl dla dzieci, ale też dla całej rodziny. Będzie on wystawiony o 18 jutro. A pojutrze, 1 lipca, dla odmiany o 10 rano. No ale są już wakacje, więc można wybrać się z dziećmi. O tym spektaklu, o serii spektakli z Gino i Suzy opowiadać będzie Agnieszka Cianciara-Fryliś, którą zaprosiłem do Radia Plus. Wielokrotnie opowiadała pani o spektaklu przygotowanym specjalnie dla dzieci. Ja przyznam, nie widziałem go, ale pamiętam z tego, jak pani opowiadała, że to spektakl, w którym nie pada ani jedno słowo. Dzieci cały czas interesują się tym, co jest na scenie. Same coś opowiadają, śmieją się.
1: Nie tylko dzieci, dorośli też.
0: Też się śmieją, też dogadują.
1: W naszej ostatnim spektaklu, który w marcu miał premierę, jest taki moment, kiedy dwójka bohaterów gonią. Jeden drugiego goni. Już to jest taka, i to jest bardzo taki jakby energetycznie wysoki moment i na jednym ze spektakli nie wiedziałam, kto głośniej się śmieje. Czy słychać głośniej rodziców, którzy się śmieją i krzyczą wręcz, czy dzieci, które krzyczą i się śmieją. Gino i Suzy są w stanie rozbudzić dziecko, które w nas wszystkich tkwi. Gdzieś tam taką naszą naturalną skłonność do tego, żeby odczytywać proste treści i tak po prostu odciąć się od tego wszystkiego, co nas, nie wiem, przytłacza każdego dnia i przez chwilę być z tymi postaciami w takiej komediowości, w takich ich przygodach i śledzić ich zmagania ze sobą, z jakimiś przeciwnościami, bo to w różnych spektaklach za każdym razem są inne sytuacje.
0: Ile jest już tych rodzajów spektakli Gino i Suzy?
1: Gino i Suzy już mamy 4, z czego jeden spektakl jest taki typowo świąteczny, więc jest grany na Boże Narodzenie i chyba się nazywa Świąteczne Zamieszanie. To jest taki dodatek, jak przy takich seriach animowanych powstają świąteczne dodatki, to my też zrobiliśmy taki świąteczny dodatek 20-minutowy.
0: Pierwszy był w kuchni, z tego co pamiętam.
1: Pierwszy to są sąsiedzi.
0: Sąsiedzi
1: no, kłócą się ze sobą. Drugi jest rzeczywiście, się dzieje w restauracji, więc widzimy ich w takiej kuchni, a później tak naprawdę już w samej restauracji, a trzeci dzieje się w antykwariacie, takim składzie. Kiedyś na takie sklepy mówiło się składy, więc to jest taki skład spraw niezwyczajnych, czyli nie tyle same przedmioty są przedmiotem, jakby, ale są historie. Każdy przedmiot ma swoją historię i te historie się tam opowiadają, mieszają ze sobą, jest jakaś zagadka. No bo to trochę taki klimat awanturniczy, taki trochę przygodowy, pomimo tego, że jesteśmy w tym antykwariacie. No ale jednak te przedmioty przenoszą nas w różne miejsca i kryją tajemnice. Bo to jest takie przedstawienie, jeszcze powiem jedno, że to jest takie, gdzie właściwie jesteśmy tam w trójkę, czyli jesteśmy Gino, Suzy i scenografia. Nie powiem nic więcej o tej scenografii, ale ona jest absolutnie niezbędnym punktem i ona jest trochę takim aktorem też w całym tym przedstawieniu.
0: Skąd biorą się pomysły na tego typu przedstawienia? Z obserwacji? Z podpowiedzi bliskich, znajomych?
1: Na pewno z obserwacji. Na pewno jak myślimy o, jak ja myślę o Gino i Suzy, to myślę też o konkretnym miejscu, które daje takie możliwości. Czyli w których, jeżeli my nie mówimy, no to musi być miejsce, gdzie dużo się może wydarzyć, tak po prostu. Sąsiedzi są absolutnie oparci o takie własne moje doświadczenia, różnorodne i moich bliskich. Też, no bo nasze sąsiedzkie życie wygląda różnorodnie. Ja myślę, że każdy z nas albo widział, albo był w takiej sytuacji, albo chociaż słyszał o takiej sytuacji, gdzie sąsiedzi jakoś tam ze sobą nie najlepiej żyją i potrafią sobie robić bardzo uszczypliwe i nieprzyjemne żarty i nawet powiedziałabym, że to nie są żarty, że to są nawet złośliwości. I właśnie Gino i Suzy to jest taki trochę przytyczek tutaj do naszego sąsiedzkiego życia, ale oczywiście kończy się wszystko dobrze. Możemy myśleć, że Gino i Suzy przesadzają, ale czasem myślę, że życie przerasta Gino nawet i Suzy. To co ostatnio
0: rozmawiamy
1: przynajmniej widuję.
0: Rozmawiamy o Gino i Suzy, bo Gino i Suzy na wakacje rusza w miasto.
1: Tak.
0: Będzie można obejrzeć nie tylko w Teatrze Praska 52, ale także w innych miejscach. Gdzie,
1: tak,
0: kiedy można się wybrać? Wiemy już, że całymi rodzinami, bo i dzieci, i dorośli świetnie się bawią.
1: Tak, i zapraszamy też takie rodziny w szerszym tego słowa znaczeniu. Kuzynów, babcie. Czasami mówimy, jak to by babcie zaprosić do teatru, prawda? Gdzie? Na co? Babcia i wnuczek? Na co mogą? No to zapraszamy razem, tu można wybrać się razem. Często jest też tak, że w wakacje to babcie z dziadkami są właśnie ze swoimi wnukami w domu, bo rodzice muszą iść do pracy. Dlatego gramy też w takich godzinach, kiedy babcia z wnuczkami, z wnuczkami może być w domu, czyli o 10:00. W ciągu tygodnia, po spacerze, przed spacerem, przed obiadem, można wybrać się do teatru. Pierwszy nasz set to jest oczywiście Teatr Praska 52, czyli tam, gdzie Gino i Suzy na co dzień stacjonują. 30 czerwca i 1 lipca, prawie sam początek wakacji. I później będziemy w Klubie Płaszów 7 lipca z sąsiadami i kucharze 14 lipca w ośrodku Ruczaj.
0: Te dwa pierwsze?
1: Pierwsze dwa dni. To jest oczywiście skład spraw niezwyczajnych, czyli nasza taka nowość, którą mamy. No i już nie ukrywam, że już tak jesteśmy nakręceni, że chyba musimy zacząć robić coś nowego. Bo już nas pytają widzowie, kiedy nowe? A my dopiero mieliśmy premierę, ale rzeczywiście chyba zrobimy jakiś podróżnik, tak mi się wydaje.
0: 30 czerwca, z tego co widzę w informacji, to i rodzice, i babcie mogą się wybrać, bo spektakl jest o godzinie 18:00.
1: Tak, to jest nasz taki eksperyment. W tamtym roku też próbowaliśmy, graliśmy i popołudniami, i porankami, więc gramy rzeczywiście. Niektóre terminy są poranne, inne są popołudniowe. Zależy, kto to lubi, prawda? Niektórzy wolą iść do teatru rano, inni wolą iść pokąpać się, gdzieś zjeść lody, a wieczorem wybrać się spokojnie do teatru. I dla każdego z tych mamy taką propozycję.
0: No właśnie, skoro propozycja jest, to mamy dla Państwa, dla słuchaczy Radia Plus na jutro, na godzinę 18:00 do Teatru Praska 52, bilet rodzinny. Bilet rodzinny to bilet czteroosobowy. Mogą pójść rodzice z dwójką dzieci, albo jeżeli dzieci jest troje, no to rodzic z trójką dzieci. To już konfigurację sobie Państwo sami zgodnie ze stanem faktycznym ustalą. Skład spraw niezwykłych. Jutro o 18:00 w Teatrze Praska 52 bilet rodzinny czeka. Odpowiem na pierwszy mail, który wpadnie do mojej skrzynki. b.ingersleben@radio-plus.pl. To właściwy adres i tak jak powiedziałem, odpowiem na pierwszy mail, który do mnie dotrze. 18:33 w Radiu Plus. Szadę, za chwilę Toni Braxton.

rodzinny bilet na jutro do Teatru Praska 52 dla pani Małgorzaty. Pani Małgorzata w skrzynce mailowej ma już informację. Koncert od zalotów do zmartwień. To opowieść o miłości takiej, która zaczyna się od nieśmiałych spojrzeń, przechodzi przez swatanie, wesele, tańce, radości. A czasem kończy się małymi, codziennymi zmartwieniami. Od zalotów do zmartwień, bo miłość, ta prawdziwa, zawsze ma w sobie jedno i drugie. A to wszystko w rytmie klezmerskiej duszy. Mówię o koncercie, który odbędzie się w nadchodzący czwartek w klubie Swoszowice. To część Centrum Kultury Podgórza. O 18:00. Wstęp wolny. Przyjść można z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. Wystąpią Ewa Warta-Śmietana jako śpiewaczka i Mateusz Dudek, który będzie towarzyszyć jej na akordeonie. Koncert poprowadzi Jacek Dudek. Klub Swoszowice, czwartek, 2 lipca, godzina 18:00, wstęp wolny. Od zalotów do zmartwień. Taki jest tytuł tegoż właśnie koncertu. Dzisiaj 29 dzień czerwca. Czy państwo wiedzą, że w 1968 roku zespół Pink Floyd wydał swój drugi album? Był to drugi, a zarazem ostatni album, na którym wystąpił Syd Barrett. W Radiu Plus Tony Braxton.

0: Panie Bogdanie, tyle świetnych dziś biletów pan rozdaje, a ja nie z Krakowa. Pozostaje mi tylko grać o książki. No, skoro zgadaliśmy się o książkach, pani Moniko, to jest książka. Zobaczymy, czy pani mail dotrze jako pierwszy. Siła męskiego honoru. To książka w cyklu Sandomierskie Wzgórza Edyty Świętek z autografem autorki. Eustachy pada ofiarą dwóch napadów, a jego najbliższym zagląda w oczy strach. Kto odważył się sięgnąć po to, co należało do jego przodków? Mężczyzna zaczyna snuć domysły. Tymczasem Michał coraz głębiej pogrąża się w mroku uzależnienia. Karczma, w której kiedyś spędzał czas z przyjaciółmi, staje się miejscem jego upadku. Gdy żona odmawia spłaty długów, zostaje sam i pragnie czym prędzej uciec z Sandomierza. Czy to rozwiąże jego problemy? Weronika z kolei stoi na rozdrożu. Z jednej strony czuje się zraniona, a z drugiej wie, że skandal rozpadu małżeństwa utrudni życie dzieciom. Czy uda jej się zmienić i zaprowadzić nowe porządki we własnym domu i czy taka przemiana jest w ogóle możliwa? To piąta już część Sandomierskich Wzgórz, poruszające zakończenie sagi o ludzkiej winie, romantycznej miłości i o drugich szansach. I tą książką chcę się z Państwem podzielić. Siła męskiego honoru. Taki tytuł ma ten piąty tom wieńczący sagę. b.ingersleben@radio-plus.pl. No więc piszemy. Odpowiem na pierwszy mail, który za chwilę wpadnie do mojej skrzynki. Po książki trzeba się wybrać do radia. Osobiście książek nie wysyłamy pocztą, no niestety. b.ingersleben@radio-plus.pl.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

12 minut do 19. Tacy polscy Beatlesi, czerwone gitary. No, skoro zgadało się nam o Beatlesach, 29 czerwca w 1996 roku George Martin, producent płyt i aranżer większości nagrań Beatlesów, otrzymał tytuł szlachecki.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama.

5 minut zostało nam do 19:00, o 19:00 w Radiu Plus wiadomości, ale przed wiadomościami chcę jeszcze Państwu przypomnieć o lecie w twierdzy Kraków. W piątek wspominałem, że w niedzielę 5 lipca będzie można wziąć udział w tym wydarzeniu. To będzie terenowa gra drużynowa, łącząca aktywny wypoczynek z odkrywaniem historii krakowskich fortów. Gra rozpocznie się o 9:00 i obejmie teren fortów południowego pierścienia twierdzy Kraków. A więc to forty Winnica, Skotniki, Sidzina, Borek, Jugowice, Sfoszowice, Wróblowice, Rajsko, Kosocie, Barycz. Każdy z nich będzie przystankiem na trasie pełnej zadań, niespodzianek i różnorodnych aktywności. Już na etapie zapisów trzeba wybrać fort, w którym odbierze się swój pakiet startowy i rozpocznie się grę. Rejestracja została uruchomiona w zeszły piątek. Mam nadzieję, że miejsca jeszcze są. Wpisujcie Państwo lato w twierdzy Kraków albo twierdza Kraków i szukajcie możliwości wpisania się. Na tej trasie tej zabawy odkrywania Forta Kraków trzeba będzie wykazać się sprytem, umiejętnością współpracy i odrobiną odwagi, ale na pewno warto. Czekamy na wiadomości. W tym czasie Tina Turner.

0: Dwie osoby zmarły w czasie wyścigu kolarskiego. Sprawą zajmie się prokuratura. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze Papieża. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty. Dr Emil Jędrzejewski przez prawie 10 godzin zeznawał przed prokuratorem po tym, jak w mediach formułował zarzuty dotyczące błędów lekarskich i śmierci pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tragiczny finał maratonu kolarskiego pod Warszawą. Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w Markach. Zmarli w czasie wyścigu Poland Bike Marathon, który odbył się przy prawie 40 stopniach w cieniu.
1: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
2: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Mówi prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
3: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
1: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 20 miliardów złotych na okręty podwodne dla polskiej marynarki. Dziś w Gdyni podpisano kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab.
5: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
0: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła 3 okręty. Pierwszy ma zostać dostarczony za 5 lat. Do tego czasu Polska wypożyczy od Szwecji używaną jednostkę. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. W czerwcu ubiegłego roku Dariusz B. i Rafał M. nielegalnie legitymowali ludzi na granicy. O szczegółach Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
6: 4 czerwca wspólnie w porozumieniu na moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Zdaniem śledczych wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem.
0: Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze. To wspieranie misji Ojca Świętego, głoszenia Ewangelii, promowania integralnego rozwoju człowieka, a także edukacji, pokoju i braterstwa między narodami.
7: To dobrowolny fundusz solidarności globalnego kościoła, a pozyskane środki idą na szczytne cele, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła Krzewiania wiary.
8: To pomoc humanitarna. Środki trafiają bezpośrednio do tych miejsc kryzysowych. Pomoc uchodźcom, budowa szpitali, ośrodków edukacyjnych w Afryce, w Azji. To te utrzymanie struktur, które nie mają dochodu, czyli te dykasterie, biblioteka, dyplomacja, które służą całemu światu, ale same w sobie nie zarabiają, dlatego potrzebują tego utrzymania.
7: Rocznie w ramach zbiórki na Święto Pietrze udaje się pozyskać około 50 milionów euro. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Justyny Bieniek. Jutro o 6:00.
9: Radio Plus. 4 minuty po 19:00. Do 20:00 będziemy jeszcze razem. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. To zarazem początek adresu mailowego b.ingersleben@radio-plus.pl. W tym tygodniu ten adres może się nam przydać.

0: 9 minut po 19. Krakowski Społeczny Komitet Wołyń 43 co roku organizuje obchody tej smutnej rocznicy. W tym roku to już 83. rocznica ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. A dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że w tym roku obchody obejmują też wystawę plenerową, a to już blisko tematom, którymi się zajmujemy, więc może ta wystawa Państwa zainteresuje. Wołyńska lekcja historii. Ta wystawa prezentowana będzie na Rynku Głównym w Krakowie przed pomnikiem Adama Mickiewicza. W piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 20. Na tej wystawie prezentowane będą fotografie na tle wydarzeń historycznych w oprawie muzycznej wraz z relacjami naocznych świadków.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl to adres mailowy, który, jak wspominałem, ma przydać się może w tym tygodniu i to nawet kilka razy. Dziś na pewno 5 resetów. To kolejna książka, którą przyniosłem ze sobą do studia. Ekspertka z Harvardu i lekarka z 20-letnim doświadczeniem prezentuje nowe podejście do przezwyciężenia stresu i wypalenia za pomocą 5 resetów. Z pozoru drobnych, ale w rzeczywistości niezwykle skutecznych zmian w codziennym życiu. Według niej przekonanie, że stres jest zły, nie jest w pełni prawdziwe. Stres to naturalne zjawisko biologiczne, które pomaga sprostać wymaganiom życia. Przy zbyt dużym natężeniu staje się jednak problemem. Jak więc skutecznie sprowadzić go do zdrowego poziomu? Nasze typowe próby zachowania odporności psychicznej często nie służą przeciążonemu mózgowi. Autorka proponuje zastąpić je praktycznymi, życiowymi metodami pozwalającymi sprawnie mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Nie zajmują wiele czasu, nie wymagają nakładów finansowych, są sprawdzone naukowo i może stosować je każdy. Jakie to są metody, jak je stosować, tego można dowiedzieć się z książki 5 resetów, a to książka, którą właśnie chcę się z Państwem podzielić. No i dlatego wspomniałem ten adres mailowy, który teraz się przyda. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Proszę pisać, jeśli Państwo są ciekawi, jak sobie radzić właściwie ze stresem. Odpowiem na pierwszy mail, który znajdzie się w mojej skrzynce.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
6: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
7: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
8: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.
0: Pani Monika napisała najszybciej, skrzynce mailowej za chwilę będzie mieć odpowiedź. A to, co Państwo słyszeli, co tak tykało sobie cichutko w studiu, to minutnik, który dokładam do książki. Minutnik, oczywiście, Radia Plus. Prawie 23 minuty po 19:00. Eric Carmen.

29 czerwca w 1943 roku urodziła się Eva Boyd, znana nam jako Little Eva, to amerykańska wokalistka. Była nianią w domu małżeństwa kompozytorów Carole King i Jerry'ego Goffina, a oni pewnego dnia poprosili ją o nagranie nowej piosenki. Piosenka nosiła tytuł The Locomotion. Wkrótce stała się hitem numer jeden w Stanach Zjednoczonych. The Locomotion doczekał się kilku coverów, które też zawędrowały na szczyty światowych list przebojów, między innymi w wykonaniu Kylie Minogue. To było w 1988. Posłuchajmy jednak, jak w 1962 roku śpiewała Little Eva.

Tak brzmi oryginał. Skąd wziął się pseudonim artystyczny? Prawdopodobnie, bo tak piszą kronikarze, z uwagi na to, że była niewysoka, miała mniej niż 5 stóp wzrostu. To jej pierwsza wytwórnia płytowa Dimension Records wypromowała ją pod pseudonimem artystycznym Little Eva. W czasie występów prezentowała efektowne, ale oszczędne kroki taneczne, które były jej własnym pomysłem. 19.30, słuchają Państwo Radia Plus.

trudne zadanie, zaprojektowanie nowej identyfikacji wizualnej dla znanej marki. Czy na przykład opakowanie tabliczki czekolady może opowiadać historię? W jaki sposób muzykę Fryderyka Chopina przełożyć na wielozmysłowe doświadczenie, które można nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć i poczuć? Odpowiedzi na te pytania przynosi Summer 26. Wystawa końcoworoczna prezentująca najciekawsze projekty studentek i studentów Wydziału Interdyscyplinarnego Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Ta wystawa została otwarta dzisiaj, godzinę temu. Dostępna będzie do niedzieli przy Alei Mickiewicza pod numerem 3. Na ekspozycji można zobaczyć projekty, które powstały w ramach warsztatów i zajęć projektowych. Studenci opracowali m.in. elementy systemu informacji wizualnej dla koncepcji miastometra w Krakowie, projektując rozwiązania ułatwiające orientację w przestrzeni i komunikację z użytkownikami. Dodatkowo zaprezentowane zostaną propozycje nowej identyfikacji wizualnej dla rozpoznawalnych marek i firm butikowych. Wśród prac znajdują się także eksperymentalne projekty, na przykład wielozmysłowe doświadczenie inspirowane muzyką Fryderyka Chopina, które zachęca do odbioru muzyki poprzez przestrzeń, formę i interakcje. Inne realizacje badają relacje między projektowaniem a emocjami, pokazując, że design może nie tylko rozwiązywać problemy, ale również wywoływać określone doświadczenia i reakcje. Wystawa, przypomnę, przy Alei Mickiewicza 3 do niedzieli 5 lipca w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Ciekawe, czy design może też tworzyć problemy, czy tylko je rozwiązywać. Anita Lipnicka w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
6: A te najlepsze mają ich wiele.
5: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
6: To dobre strony Krakowa.
5: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
7: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
5: Osiedle Dobre Strony.pl.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.
10: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Kwadrans do 20. Za kwadrans spotkanie z Markiem Sierockim, który będzie grać dla Państwa od dziś codziennie od 20, ale do 20 jeszcze w moim towarzystwie.

po zmroku, jeśli pogoda dopisze, można oglądać filmy na świeżym powietrzu. A repertuar tegorocznych kin plenerowych powstał dzięki głosom i pomysłom chętnych widzów. Każdy znajdzie prawdopodobnie coś dla siebie. Z rodziną, z przyjaciółmi można zabrać koc, dobry nastrój, a wyjątkowa atmosfera no już zrodzi się w ten sposób niemalże sama. Kino pod chmurką to propozycja w Parku Dębnickim i kino w Parku Wadów. Finansowane są ze środków budżetu obywatelskiego. Projekcje na Wesołej realizowane są z uzgodnieniami, z udogodnieniami, dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. I tak na przykład kino plenerowe na bulwarze Rodła proponuje w piątek o 21:00. Mój sąsiad Totoro. To film japoński i myślę, że może Państwa zainteresować. Kino pod chmurką w Parku Dębnickim na sobotę ma propozycję Emilia Perez. Seanse rozpoczynają się o 21:00. Jako, że są to filmy na świeżym powietrzu, no to konieczne jest, żeby było już w miarę ciemno, by dało się filmy oglądać.

0: Początek lipca będzie ostatnią okazją, żeby przed wakacyjną przerwą, chociaż dla niektórych już ta przerwa wakacyjna się zaczyna, ale zacznie się też w teatrze, żeby zobaczyć jedno z najważniejszych przedstawień mijającego sezonu Teatru Łaźnia Nowa, Czekając na Barbarzyńców w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Będzie można zobaczyć jeszcze 3 razy. 3, 4 i 5 lipca. Piątek, sobota, niedziela. Spektakl Czekając na Barbarzyńców inspirowany jest powieścią Coetzego, ale nie jest opowieścią o barbarzyńcach, jest opowieścią o społeczeństwie, które potrzebuje barbarzyńców, by móc zdefiniować siebie, usprawiedliwić własny lęk, zalegalizować przemoc. Najbliższe i zarazem ostatnie w tym sezonie pokazy 3 lipca o 19, a w 4 i 5 w sobotę i niedzielę o 18 w Teatrze Łaźnia Nowa.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: I to już właściwie wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Bogdan Ingerslewen, dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicie, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay All Your Love on Me.

Za nami wielki przebój Abby, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Leave Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classics Nouveau utworem Is It a Dream zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
1: Reklama.

0: prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół i ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba de Luna.

zespół Bonnie i Kalimba de Luna, a przed nami Pillion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki italo-disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty italo-disco Mika Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch, teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.